Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest...

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: wasze nastoletnie dzieci też przyszły do was i powiedziały: tato, odkryłem taką fajną piosenkę i nawet kiedy będę sam. A my gramy już od lat, gramy piękne Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i witamy o poranku we wtorek. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
5: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
4: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
6: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest punktualnie 6:00. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Chmury dymu nad ukraińską stolicą. Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak na Kijów. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też poderwanie polskich sił powietrznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
8: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie, naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza używała tych kasków.
7: To również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału French Open. W 1/8 finału pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Dion Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
9: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
7: Maja Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Trwają prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Są związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych jest ograniczony. Na skrzyżowaniu wprowadzono też wygrodzenia. Możliwe jest także ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać około 10 tygodni.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Do południa w Poznaniu będzie bardzo słonecznie, ale potem niebo może się zachmurzyć. Padać jednak nie powinno. Intensywnych opadów spodziewajcie się natomiast w środę. Aktualnie termometry wskazują 10 stopni. Temperatura wzrośnie po południu aż do 25. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie spadać. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21:05.
0: Radio Złote Przewoje 884 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się klientami w krawatach, gdyż poziom wyspania niski, ale kultura u nas zawsze wysoka.
2: Wysoka, wysoka. Po szóstej też zaczniemy się przedstawiać kolorem koszulki i daniem jedzonym na śniadanie, gdyż oprócz kultury lubimy też wygłupy,
1: o proszę tak, państwa.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. 4 minuty po szóstej, witamy, ściskamy, kłaniamy się i gramy Los Lobos!

0: Kamiński z kolegami leci, poleciał na falach Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, Bohema Wilki, 10 minut po 6. Mamy drugi dzień czerwca w kalendarzu i co nam ciekawego?
1: Dzisiaj mamy tak, dzień macochy oraz dzień bez krawata.
2: No a my na przekór dzisiaj w krawatach, no bo powszechnie wiadomo, że...
3: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
4: O, no oczywiście, oczywiście. Bez awantur, kulturalnie rozpoczynamy ten dzień. Jak się macie? Czy wstaliście? Czy krawat zawiązany? Dajcie znać, zadzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0. Można przez żeby było tak, wiecie, kulturalnie, pod krawatem. Zaczynamy apel poranny. No i gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tina Turner, tipka mail jest 11 minut po 6. 22, 4, 4, 3, 0.

0: Debiutancki album Happy Nation z 1993 roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym 23 miliony egzemplarzy i to był jeden z najlepszych debiutów w historii Happy Nation, taka situation, a mowa o Ace of Base. Tutaj zagraliśmy All That She Wants, ich fantastyczny przebój, 17 po 6.
1: I tu musimy przypomnieć, że oni pochodzą ze Szwecji, nie mówimy o tym, że Szwedzi są lepsi od nas w piłkę kopaną, nie mówimy. Dość tego. Powiemy tylko, że w Szwecji gałka lodów kosztuje 8 zł, czyli też tyle samo co u nas, ale za to Bałtyk jest tak samo zimny jak ten nasz. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 18 minut po 6. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

0: bardzo lubimy taki angielski tekst. La la la la la la tonight. Łatwo tonight zapamiętać, łatwo zanudzić. Tonight! W składzie New Kids on the Block słynny aktor Mark Wahlberg, chcieliśmy przypomnieć. Mamy teraz bardzo ważną wiadomość. Poniedziałek jest za nami, już nie trzeba się denerwować. Można na luziku zadzwonić do Radia Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż mamy właśnie apel poranny 22 44 30. Dzień dobry, halo.
1: Kochani, wszyscy tak żeśmy ostatnio jakiś czas temu rozmawiali na temat 4-dniowego tygodnia pracy.
0: No, no.
1: Ja wam załatwiłem, w tym tygodniu będziecie mieli 4-tygodniowy dzień pracy. Także cieszymy się, piękny dzień, pozdrawiam.
2: 4-tygodniowy dzień pracy to nam słuchacz polepszył. Poza tym ustalmy, jutro jest piątek, w czwartek jest sobota, dzisiaj jakby czwartek, a jednak wtorek, dwa piątki w tygodniu. Wszystko jasne, wszystko jasne. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy teraz. Co my gramy? CC Catch gramy z kasety. Proszę bardzo, tutaj kasetę wcisnąć, docisnąć i odpalić. Będziemy robić głośniej, a telefon do nas 22 44 30. Witamy we wtorkowy poranek, 6:30 na zegarach.

0: Ty czwarty rok, fajnie sobie przypomnieć taki kawałek, bo jak sobie zagrasz wiosną taki fajny kawałek, to tak jakbyś kupił młode ziemniaki normalnie.
1: Znowu młode.
0: Prawda? Rok minął, one znowu młode. No my nie. Za 23 minuty będzie siódma, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: To skoro były lata 80, to druga nasza ulubiona dekada, lata 90, sam początek, Simply Red, zagramy już za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy spokojnie, bez korków zdążycie do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle

0: reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Co jakiś czas w kąciku Mamy temat. Zapraszamy was do zabawy interaktywnej, czyli takiej, co to możecie dołączyć. I dzisiaj, uwaga, mamy taki pomysł, taką tutaj propozycję dla was. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie w tej chwili na sobie. Jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie, to może ja od razu zacznę.
2: Dawaj.
1: Czarny kefir. Tak mi się, tak mi się mówcie.
2: No to beżowa owsianka jestem. Miło mi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czarne jajka. Witam.
2: Witam.
1: I zapraszam.
3: Witam. Zielona kiełbasa.
1: Raczej odradzam.
3: A wy 22 4 4 i 3 0. To jest numer telefonu do nas. Mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze połączenie koloru i potrawy śniadaniowej wyślemy wam kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
1: Zapraszamy. Przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie, i jedną rzeczą ze śniadania. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Taci, co by nie mówić, woziło się kiedyś kasety AHA w schowku, w aucie, no bo AHA jest dobre w podróży, nie tylko po norweskich fiordach. AHA zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.7. A propos kierowcy, to was zainteresuje.
1: Na stacjach paliw dzisiaj taniej, no to z pewnością ucieszy kierowców, prawda? Ceny maksymalnie na dziś sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
0: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 7. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nim rząd. Balcerzowice podnoszą się po trąbie powietrznej, mieszkańcy czekają na zasiłki. Benzyna poniżej 6 zł, ceny paliw znowu w dół. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka i dodaje, że przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
14: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
15: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
16: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
1: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach programu SAFE podpisana. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, ale też sprzęt informatyczny, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
1: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Możemy już głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
6: Sport w 30 sekund.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dianą Perry z Francji powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Ze zmiennym szczęściem za to rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Złote przeboje w drodze.
21: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żaromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
19: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Pogoda w Poznaniu.
21: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Do 12 ma być bardzo słonecznie, potem niebo się zachmurzy, ale padać dzisiaj nie powinno. Na jutro synoptycy zapowiadają intensywny deszcz. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby.
6: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
0: Dzień dobry, po siódmej poznacie nową nutę zapachową, którą charakteryzuje się ostatnio słynne pokolenie Z i będzie, coś będzie jak w porcie.
22: Jak w porcie będzie.
0: Trochę.
22: Dobrze, po siódmej będą też krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli popisy sztucznej inteligencji. Dzisiaj sprawdzimy, czy można na nią liczyć. Dzień dobry wszystkim we wtorek, jest 5 po siódmej, gramy wam Bon Jovi, It's My Life.

0: cudowne dźwięki płyną, sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Pola Abdul, 12 po 7, a tymczasem miło nam donieść, że kontynuacji doczekały się takie kultowe polskie rarytasy jak skumbria w tomacie i papryka szczeciński, a wszystko dzięki Gen Z.
1: Słynna generacja Z ma nową kulinarną obsesję. Już nie macza niczego. Nie jada tostów z awokado i innych smoothie w nieapetycznym kolorze. Nie. Nową dietetyczną obsesją Zetek stała się puszka sardynek. A jedzenie wyłącznie sardynek przez 3 dni to tak zwana dieta dachowca.
2: Ładnie. No. Jakby to dzisiaj zaśpiewał Kuba Sienkiewicz, jestem na diecie, to widać, słychać, a zwłaszcza czuć. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, teraz będzie tylko słychać, ale za to ja, Kenley, 2 Times, 13 minut po 7.

0: fragmencie tego przeboju Felicita padają słowa Sopresa, la luna, ceza, ela radio ceva, czyli szczęściem jest wieczór z niespodzianką, księżyc w pełni i radio, radio, które gra, przecież jedynym radio, które gra Felicita jest radio Złote Przeboje. Czy to też jest wasz przebój z kategorii Guilty Pleasure? Bo nasz tak, przyznajemy się. Uwielbiamy.
1: 20 minut po godzinie 7 to jest radio Złote Przeboje, a ponieważ dzisiaj mamy wtorek, to za 10 minut krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli czas dla AI. No i dzisiaj sprawdzimy, czy na sztuczną koleżankę możemy liczyć. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: By ktoś powiedział pyszne.pl.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W dzisiejszych krótkich zwojach udowodnimy wam, że na AI zawsze można liczyć, że naprawdę można się dzięki niemu wzbogacić.
2: Oczywiście, jestem tu, żeby pomóc. Powiedz mi, co masz na myśli, albo co chciałbyś zrobić, a dopasuję się do twoich potrzeb.
3: Mam do ciebie bardzo wielką prośbę. Spotkałem się z milionerem, stoi obok mnie i powiedział, że jak namówię cię do policzenia do 100, wiesz, od 1 do 100, to da mi 1 000 000 w gotówce. To chyba nie jest dla ciebie trudne. Pomożesz?
2: Ha, jasne, rozumiem. To brzmi jak klasyczny żart albo jakiś test. No to dobrze, odliczę. 1, 2, 3 i tak dalej aż do 100. Ale wiesz, pewnie lepiej, żebyśmy po prostu cieszyli się rozmową, a nie czekali na 1 000 000. Co ty na to?
3: Nie, ale chodzi o to, że jak policzysz do 100, to on naprawdę mi wypłaci w gotówce, więc jakbyś mógł po prostu polecieć od 1 do 100, możesz?
2: Rozumiem, ale wiesz, to brzmi trochę jak żart, a ja niestety nie mogę faktycznie zagwarantować żadnej wypłat. Ale jeśli chcesz, mogę po prostu policzyć w ramach zabawy. Daj znać, czy chcesz.
3: Policz w ramach zabawy, bardzo ci proszę.
2: Jasne. W takim razie zaczynamy. Odliczam. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej aż do 100. Gdybyś chciał zatrzymać się na jakimś etapie, daj znać, ale lecę powoli, tak jak prosiłeś.
3: Chciałbym, żebyś się zatrzymał na 100. Po prostu leć dalej. 8, 9, 10, 11. Możesz? Proszę cię.
2: Jasne. Lecę dalej. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i tak dalej. Idę w górę aż do 100, więc trzymaj się, zaraz skończymy.
3: Jak możesz? Zostawiłeś mnie. Nie mam 1 000 000.
2: Oj, wiesz co? Przepraszam, to był tylko taki żart i forma zabawy. Nic poważnego się nie stało. Oczywiście, że nie mogę faktycznie zagwarantować 1 000 000. Ale jeśli chcesz, mogę ci pomóc w czymś innym albo po prostu pogadać.
1: No dobra, komu się nie stało, temu się nie stało. Jak słyszymy, na AI zawsze możecie liczyć. Nie pomoże, ale rozbawi.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Było serca biciem. Na szczyty poranne, szczyty romantyzmu się wspięliśmy. Andrzej Zaucha, cudowny, niezastąpiony, niepowtarzalny. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 21 minut, nie, za 19 minut będzie 8. O.
1: Za chwilę inny, męski, absolutnie topowy głos Chris Ria będzie nam przypominał swoje przeboje w radiu Złote Przeboje. A wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, bo już za 19, 8, to przynajmniej czy zdążycie na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Złote przeboje w drodze.
10: Dzisiaj zostanie zmieniona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Naramowickiej i ulicy Rubierz. Naramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do ulicy Jasnarola będzie odbywać się odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej.
9: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy jakoś tak skłania bardziej do głupot niż do roboty, to mamy dzisiaj takie oto zadanie poranne dla Państwa słuchaczy kochanych. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Dzień dobry, błękitne jajka.
3: No więc dzisiaj na śniadanie jadłem croissanta, świnokoperkowy mróz.
4: Tutaj czarny rogalik maślany.
5: Szara jajecznica, chciałem cię przedstawić.
6: Była też na śniadanie zielona kiełbasa, ale jeszcze żyję.
7: W sumie już nie wiadomo, co gorsze, szara parówa czy zielona kiełbasa.
8: No, na przykład, albo co lepsze. A na pewno bezpieczniejsza. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie albo piszcie na poranek @złoteprzeboje.pl. Przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Za najciekawsze połączenie będzie w prezencie złota kawa porannego programu od nas. Z nami na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Shania Twain śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I co my na to? My na to jak na lato. Za 4 minuty 8, a teraz będzie coś a propos.
1: Europejscy synoptycy prognozują już, jakie będzie tegoroczne lato.
0: No
1: i jedno jest pewne. Rekordowo upalne.
0: Ale gdzie?
1: Więcej szczegółów.
0: Chyba nie w Polsce, nie w cieniu.
1: Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz.
8: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Mamy punktualnie godzinę 8, jest wtorek, 2 czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Idzie rekordowo upalne lato, pierwsza fala gorąca już w czerwcu. Stopy procentowe bez zmian czy kolejna obniżka? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Spokój, który prowadzi do sukcesu. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Idzie rekordowo upalne lato, przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie wartości mogą pojawiać się już w drugiej połowie czerwca. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
4: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
3: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się zmienić. Na razie w Polsce jest burzowo. Rano synoptycy wydali alerty dla mieszkańców 6 województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązują od 11 do godziny 20. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. 24-latka z Dąbrowy Górniczej wyrosła na jedną z największych sensacji tegorocznej edycji French Open. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w swoim debiucie w głównej drabince paryskiego turnieju. W dwóch setach ograła wczoraj reprezentantkę gospodarzy Dion Paris i jest już w ćwierćfinale. Eksperci zwracają uwagę na jej ogromny spokój na korcie. Ona sama przyznaje, że mimo wszystko stres się pojawia. Jestem tylko człowiekiem, mówi Chwalińska.
5: Ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Jak sobie z nim radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne, to myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo pomocne.
3: Teraz celem Chwalińskiej jest awans do półfinału. Zagra o niego jutro. Po drugiej stronie siatki stanie Anna Kalińska z Rosji.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: Od dzisiaj na Ramowicka zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli będzie odbywać się odcinkiem na Ramowickiej od strony Łużyckiej. Wprowadzono objazdy m.in. Łużycką i Aleją Praw Kobiet. Prace zakończą się w przyszłym tygodniu.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
6: Pogoda w Poznaniu.
7: W Poznaniu mamy obecnie dużo słońca, tak będzie przynajmniej do południa. Potem niebo się zachmurzy, ale nie powinno dzisiaj padać. Na jutro synoptycy zapowiadają intensywny deszcz. Ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Termometry wskazują obecnie 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni.
6: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
6: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej pojawi się u nas wsi wesoła, wsi pachnąca, czyli o co chodzi z ustawą zapachową.
9: Po ósmej też zapachnie kawą, gdyż komuś z was wyślemy w prezencie kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W tle już słychać, że gra nam Mister Zup ten kawałek podłogi. 5 po 8.

0: Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, kołysze nas od samego rana, a w porannym programie teraz 11 po 8 zapraszamy Państwa na wieś. Nie będzie to wieś polska, ale generalnie charakteryzuje się tym samym.
1: Francja uchwaliła ustawę, która wpisała do chronionego dziedzictwa kulturowego dźwięki i zapachy występujące na wsi. Czyli jak się przeprowadzisz na wieś, to nie możesz narzekać na woń skórnika, ani na piejącego koguta. W Polsce też już trwają prace nad podobną ustawą.
2: Tak jest, gdyż piękne są dźwięki polskiej wsi. Mamy tutaj kilka godnych ochrony, na przykład krowa, kogut, ciągnik Ursus
0: C360,
2: tak. I remiza na koniec. A teraz będzie Sophie B. Hawkins. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 12 minut po godzinie 8 i dobrze się bawimy w czterodniowym tygodniu pracy.

0: chcieli się wybrać na koncert Abby, to można się wybrać codziennie na koncert Abby w Londynie. Takie coś jest, tylko że Abba to są hologramowe Abby, czyli takie... Nie, powiedzmy tak, artyści doskonali, nie narzekający, nie marudzący, tak, nie żądają tak. niczego specjalnego w namiocie, talerza wędlin i tak dalej. Abba zagrała w oryginalnym składzie w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 minut po 8.
1: A my przypominamy, dzisiaj przedstawiamy się od rana przy pomocy koloru górnej części garderoby i jednej rzeczy, którą jedliście na śniadanie. No to dzwońcie pod 224430, bo za 10 minut wręczymy złotą poranną kawę za propozycję najśmieszniejszą. Czekamy!
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy nie jest do końca poważnym tygodniem pracy, to my mieliśmy dzisiaj takie niepoważne do końca zadanie poranne. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie, i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Podsumujmy.
2: Halo, Halko, ja dzisiaj mogę się przedstawić jako czarny ziemniak.
3: Czerwony pomidor.
4: Serek w panterkę.
3: Różowe tosty.
4: Serek pomarańczowy w czarne kropki.
5: Opisując siebie według tych kryteriów, to można powiedzieć, że wyglądam jak żółty ser.
6: Pomarańczowo-zielony ostropest plamisty.
7: I właśnie za ostropest plamisty, czyli uwaga, świadome przygotowanie wątroby do długiego weekendu, należy się złota kawa porannego programu w prezencie. Wysyłamy i dziękujemy wszystkim, którzy się tak ładnie przedstawili przed milionami słuchaczy.
1: Dziękujemy.
7: A jutro środa, czyli piątek, więc będziemy się chwalić pomysłami na długi weekend.

0: Już tam jedno w głowie, tylko no, długi weekend. Kiedy to ten długi weekend jest? Jutro jest środa, czyli piątek. Aha, czyli piątek, już jutro po południu. To niedługo. Ingrid, gramy, nóżka chodzi. W dobrych nastrojach zaczynamy ten dzień w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 21.09.
1: No to tak pręciutko do pracy, żeby szybko stamtąd wyjść, a my sprawdzimy, jak wyglądają warunki na drodze, czy nie będzie korków w drodze do roboty, a potem pojawi się mafia, ale ta kielecka z piaskiem na czele. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja. Te trzy słowa odmienią twój dzień.
0: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Never gonna give you up,
3: never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje. Wake me up
2: before you go, go. Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w

0: Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Prace odbywać się będą etapami, a całość zaplanowano na około 10 tygodni. Kierowcom zaleca się korzystanie z tras alternatywnych, Głogowską lub Górecką.
4: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: Złote dziecko.
1: W radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Może kakao z kożuchem.
2: Mniam.
1: Albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy kasą. Do wygrania jest 500 zł.
3: 500 zł polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. Napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. Może chodzenia spać po dobranocce albo jedzenia zieleniny. Zgłoście się do naszej zabawy na stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a finał już dzisiaj o poranku o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: Baby Tonight. Robert Palmer śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Niespełna 5 minut dzieli nas od 9 i szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niebezpieczne szklanki w polskich sklepach. Sanepid znalazł w nich ołów i kadm. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
3: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
2: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor marinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama.
12: 2 czerwca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Ukraina po kolejnym zmasowanym ataku Rosji. Rząd zajmie się dziś zakazem używania smartfonów w podstawówkach. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą. Leśnicy apelują o ostrożność. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Czy Wołodymyr Zełenski straci najważniejsze polskie odznaczenie? W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, planowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. To po tym, jak w zeszłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Koniec ze smartfonami w podstawówkach. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu rządu. Ministerstwo Edukacji pozostawia wolną rękę szkole, jak będzie respektować zakaz. Już teraz, jak mówi szefowa resortu Barbara Nowacka, w wielu szkołach nie można używać smartfonów.
14: Niektórzy na lekcji odkładają w przygotowanej szafce, pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
13: Od zakazu będą obowiązywać dwa wyjątki. Smartfony będą mogły być wykorzystane do celów edukacyjnych na lekcji lub z powodów zdrowotnych ucznia. Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sprzedaży partie szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce to gąsienice motyla krupówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
11: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
13: W niektórych miejscach już przeprowadzono opryski.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż trzy Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza kraju. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe. Pierwszy finałowy mecz w poniedziałek w Warszawie.
15: Pogoda.
13: Dziś sporo słońca w całym kraju, przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie i tutaj też możliwe burze. Będzie zdecydowanie cieplej. Najwięcej termometry pokażą w Zielonej Górze 26 stopni, 24 w Warszawie i Krakowie, 21 w Gdańsku.
15: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
12: Wczoraj był dzień dziecka, ale nam z dziecinienie nie minęło i ciągle szukamy w pamięci czegoś, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz się okazało, że jest całkiem fajne. Pomyślcie też o tym i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
17: No bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje. Bardzo, ale to bardzo przyjemne 5 stówek. Finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas, przypominamy, dzień dziecka trwa cały tydzień. 4 po 9 gramy Glorię Gaynor.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry Spice Girls i Wannabe. Z pewną nieśmiałością taką musimy przypomnieć, że ta piosenka ma już równo 30 lat.
1: Ups.
0: A co było 30 lat temu? Otóż nic nie było, nic nie bolało, jak się wstawało, jak nic nie strzykało w czasie chodzenia, nic nie przeszkadzało. Nie było tych gwiazdek takich przed oczami, jak się człowiek podrywa nagle z wersalki, prawda?
1: Tak. Generalnie to się człowiek niczym nie przejmie. A, jeszcze nic się nie stało, Polacy, nie nauczyliśmy się wtedy, nie? No to teraz się cofniemy do roku 80. Pierwszego. Był to świetny rok w muzyce, w przeciwieństwie do tego w polskim telewizorze, chcieliśmy przypomnieć, gdyż w telewizorze zniknął teleranek wtedy, a pojawili się smutni panowie w mundurach i dlatego w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry wyłącznie muzyką się zajmujemy z tamtych czasów. Grupa Foreigner, Argent, jest 10 po 9.

0: Pytał ta promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.

0: złote dziecko.
1: Wyobraźcie sobie tak wskoczyć do łóżka o 21 i pójść z patuchny, lulu. A może nie imprezować w piątkowy wieczór? Oj, oj, oj, czego nie lubiliście w dzieciństwie? A dzisiaj uważacie za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak, na to pytanie odpowiadacie na złoteprzeboje.pl na naszej stronie, a my najlepsze historie nagradzamy i dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Sylwii z Katowic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry moi drodzy.
1: No to opowiadaj, kochana Sylwio nasza, czego ty nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne. Zamieniamy się w słuch.
3: W dzieciństwie nie znosiłam zupy mlecznej. Nie znosiłam jej strasznie. Babcia, która szykowała dla mnie tą zupę mleczną codziennie rano, miała niezłe przeboje ze mną, bo ja uciekałam, chowałam się. Uciekałam dookoła stołu.
1: Tak?
3: Babcia mnie goniła. Tak.
1: Ja.
3: Babcia była uparta, a ja też. No i no pod i łzy, pod babci i łzy moje. No i kończyło się zawsze tak, że no siedziałam z łyżką nad zupą mleczną, cierpiąc straszliwie. A dzisiaj zupę mleczną uwielbiam i zaczynam dzień od zupy mlecznej.
2: I kożuszek ci nie przeszkadza.
3: Nie zrobi się kożuszek, bo ja ją po prostu zjadłam na tydzień.
1: No ładnie, no to pięknie się odwróciło.
2: No to brawo Zuch, Sylwia z Katowic, za tę opowieść i za to, że się przełamałaś, przemogłaś i już lubisz kożuszek, i już lubisz zupki mleczne, masz od nas 500 zł, gratulacje.
3: No, mi pięknie, dziękuję, wspaniały dzień.
2: Taki prezent.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Jak sobie człowiek przeliczy 500 zł na owsianeczki, to normalnie do końca roku wystarczy. W Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka świętujemy przez cały ten tydzień. Pamiętajcie, jutro znów będziecie mieli szansę na 500. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

Lato w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalność.

0: telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Limal w radiu Złote Przeboje i jego niekończąca się opowieść. Ustalmy, że to była opowieść o długim weekendzie, gdyż wszystko nam się dzisiaj w tym tygodniu z długim weekendem kojarzy. Dziękujemy, jutro znów będziemy o nim mówili.
1: Zdecydowanie nam się kojarzy z weekendem. My na razie kończymy poranny program wtorkowy, tak dobrze mówię?
0: Tak, wtorek
1: dzisiaj, jutro piątek. Już osiągnął, czyli piątek, dobra.
0: Od razu.
1: Dziękujemy bardzo. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomasz Zorkiewicz. Dziękujemy. A Gosia Kościeliak już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też będę dzisiaj liczyć te dni. Nie liczę godzin i lat, jak śpiewał klasyk, ale będziemy liczyć, żeby się nie pogubić. Za 12 minut 10, Radio Złote Przeboje, to teraz Mr. Joe Cocker.

Nasze jedyne, cudowne, niepowtarzalne ma nam i nie rób tyle hałasu. No to przez chwilkę robimy mniej hałasu, bo czas na wiadomości. W Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
1: Reklama.
11: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa walka z inwazją parzących gąsienic w okolicy Piły. Pasożyty niszczą drzewa i szybko się rozprzestrzeniają, mówi wicestarosta pilski Stefan Kowal.
14: Również w innych miejscach i prawdopodobnie przy drogach powiatowych pojawia się ten owad. Jeżeli to zostanie potwierdzone, będziemy również reagować, żeby tego owada po prostu zniszczyć.
13: Gąsienice najprawdopodobniej pojawiły się również w kolejnych gminach na wschodzie od Piły. Zmieniamy temat. Cytadela zyskała nowy mostek dla pieszych i rowerzystów. Znajduje się w północno-wschodniej części parku. Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów. Na koniec zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku. Aby wesprzeć go w plebiscycie, wystarczy wejść na stronę internetową drzeworoku.pl i oddać głos. Wiek tego dębu szacowany jest na 250-300 lat. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o kampanii Drugie Życie.
2: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda w Poznaniu.
13: Termometry w Poznaniu już wskazują 20 stopni, a będzie jeszcze trochę cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Na razie jest słonecznie, po południu niebo się zachmurzy, ale padać dzisiaj nie powinno. Synoptycy zapowiadają intensywny deszcz na jutro. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Przedpołudnie wtorkowe się rozpoczyna i przed nami rozpościera się cały jeszcze fragment spory wtorku. Tak, tak, wiem. Większość. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Najpierw sobie popodróżujemy. Voyage, voyage. Potem Robbie Williams zaśpiewa i zaczniemy sobie dzisiejszy temat.
18: Radio Złote Przeboje.
17: temat, na który sobie pogawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. z cyklu Robota nie zając, a teraz Voyage, Voyage.

0: Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc może pomiędzy piosenkami byśmy sobie dzisiaj coś wspominali, bo przypomniało mi się, jak w tamtym roku, kiedy rozmawialiśmy sobie na antenie z Andrzejem Piasecznym, opowiadał o historii, kiedy pożyczył sobie Walkmana jako nastolatek od koleżanki. Niestety zniszczył tego Walkmana i do tej pory nie może tego zapomnieć. A Adam, nasz słuchacz, wczoraj zadzwonił do radia Złote Przeboje i taką historię opowiedział. To się jakoś poniekąd wiąże.
1: Mam takie wspomnienie. Dotyczy to komputera. Z tego czasu gry były na kasetach, więc należało tam wsadzić kasetę w taki mały odtwarzacz i tam była dziura specjalnie przystosowana na mały śrubokręcik, żeby można było ustawić ścieżkę, bo inaczej gra się nie wgrała, więc czasami czekało się po pół godziny, żeby gra weszła. No i kiedyś poruszyłem koledze właśnie tą komputer i nie miał takiego małego śrubokręcika, miał większy, więc oddał mi ten magnetofon z dziurą wypaloną na taki duży śrubokręt, czego mu do dziś dnia nie mogę wybaczyć. No ale takie były czasy, także pozdrawiam wszystkich gorąco.
0: Tak, to prawda. 2244 i 3.0 można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Wspominamy nasze najdroższe sprzęty lat 80. i 90. i czy mieliśmy z nimi jakieś przygody.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś.
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama. We'll be right back.

0: piekłem.
1: Tyla, Wisynny, miasta, rok 94, a teraz cofniemy się do 80 roku. Może nas dzielić ocean, ale moja miłość zawsze będzie z tobą, śpiewała Barbara Streisand w jednej z najpiękniejszych piosenek świata o miłości pod tytułem Zakochana kobieta, Woman in Love. To przed nami w Radiu Złote Przeboje. Od najmłodszych lat Barbara Streisand marzyła o aktorstwie, ale najbliżsi nie wspierali w spełnianiu tych pragnień i mama nigdy w nią nie wierzyła i wytykała jej na przykład niedostatki w urodzie i odmawiała jakiegokolwiek talentu. Po latach Barbara Streisand przyznała pół żartem, pół serio, że właśnie takiemu traktowaniu zawdzięcza swoją wielką karierę, ponieważ zawsze chciała być jeszcze lepsza i udowadniać i pracowała nad sobą ciągle, podnosząc poprzeczkę. Nawiązując do tytułu jej wielkiego przeboju Woman in Love, zakochana kobieta, złośliwi nazywali ją wiecznie zakochaną kobietą. I teraz ona właśnie w Radiu Złote Przeboje, 10:30.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
2: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy

0: elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie, codziennie.

0: Kobieta i nie zając.
1: Komputer, w którym kolega zrobił dziurę za dużym śrubokrętem. Walkman, który został pożyczony, ale spadł i się rozbił. Takie i inne dramatyczne wspomnienia z lat 80. i 90. Dziś z waszej strony. Wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody. Cześć!
2: Cześć, z tej strony Paweł. Miałem takie dosyć nieprzyjemne zdarzenie związane z grą wypasioną. Mój dobry przyjaciel miał tatę, który siedział w Stanach, no i taką grę jemu przesłał. Kolega mi ją pożyczył, została mi ona skradziona. Do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, że unikałem kolegi, robiłem co mogłem, żeby tylko uniknąć spotkania z nim. No i do tej pory mam niesmaka, także Jacku, nie gniewaj się, przepraszam cię najmocniej za zgubioną, skradzioną grę. Gorąco was pozdrawiam, złote przyboje. Trzymajcie się.
1: Jacku, czy ty słyszałeś Pawła? Okazuje się, że nasz cykl Robota nie zając w Radiu Złote Przeboje może być też czasem taką małą terapią. Bardzo doceniam tę szczerość. 22443 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody.
0: Robota nie zając.
1: Rozmawiamy sobie do 12, a tuż po 12 za najciekawszy telefon oddamy butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

słuchacie Słone Bieklaszty i chcę być po prostu blisko ciebie, baby. Rok 1990, Radio Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Serdecznie zapraszam.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Wiadomości z Poznania.
3: Urszula Salamon, zapraszam. CBA zatrzymało kolejne osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w Poznańskim Urzędzie Miasta. Współpracujemy ze służbami, przekonuje Jacek Jaśkowiak.
4: Wiem, co to jest za urzędnik, to jest Wydział Informatyki.
3: Afera wyszła na jaw w połowie ubiegłego roku. W sprawie zarzuty usłyszało już 23 osoby. Poznańska aglomeracja zyskała miliony na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu przy jednoczesnym ograniczeniu strat wody i zużycia energii. Za nami finał kampanii Drugie Życie odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
5: Ewa Kaczmarek, mama Oli. Ola ponad 9 lat temu otrzymała nowe życie. Żyje dzięki transplantacji. Ja już kilka lat angażuję się w kampanię Drugie Życie.
3: Od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów. Kolejne informacje za godzinę. Usłyszycie w nich o inwazji parzących gąsienic w okolicy Piły.
2: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda w Poznaniu.
3: Aktualnie w Poznaniu jest słonecznie, niebawem jednak niebo może się zachmurzyć, nie powinno jednak padać. Synoptycy zapowiadają natomiast deszcz na jutro, opady w środę mogą być intensywne. Termometry obecnie wskazują 22 stopnie, maksymalnie ociepli się dzisiaj do 25 stopni. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na wtorkowy przedpołudnie, godzina ostatnia tego przedpołudnia przed nami, a zaczniemy ją z Hathaway. Przypomnimy sobie, jak to wszystko brzmiało w 93 roku. Radio Złote Przeboje.

10 minut po 11, przed nami Aerosmith, który jest kojarzony oczywiście z wieloma przebojami, ale dopiero soundtrack do filmu Armageddon zagwarantował im pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów. Autorką tekstu tego filmowego przeboju, który przed nami, czyli Amazing, jest Diane Warren, która wcześniej współpracowała między innymi z Celine Dion. No i początkowo była przekonana, że idealną osobą do wykonania ballady będzie właśnie kobieta. Ale twórcy filmu mieli trochę inną wizję i wykonanie utworu chcieli powierzyć Irlandczykom z zespołu U2. Dopiero w momencie, kiedy okazało się, że w obsadzie znajdzie się córka wokalisty zespołu Stevena Tylera, Liv, zdecydowano, że to właśnie Amerykanie nagrają ten soundtrack do Armagedona, czyli między innymi właśnie Amazing Aerosmith.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.

0: Nasze wspólne wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj wspominamy sobie nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., najczęściej muzyczne, ale też komputery, no i związane z nimi przygody.
1: Posiadałem taki jamnik, pokłóciłem się wtedy z ówczesną dziewczyną, uciekłem do domu i malowałem jakąś konstrukcję stalową i ten mój ulubiony jamnik ochlapałem farbą. Jak ochlapałem, za chwilę moja dziewczyna dotarła do mnie i z pretensjami do niej, że mogła przyjechać 15 minut wcześniej, to bym sobie nie zniszczył tego magnetofonu, który do dziś posiadam. Ówczesna dziewczyna jest dziś moją żoną od 34 lat.
0: To jest historia dopiero. I zobaczcie, takie szczegóły zapadają nam w pamięć, bo to często były nasze pierwsze odtwarzacze muzyki w latach 80. czy też później 90. Dzięki za tę opowieść. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam jeszcze do 12. No a po 12 oddam za najciekawszą historię naszą butelkę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, butelkę filtrującą. Możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, jak się z niej cieszę.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?

0: kupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
1: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Od stępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Nie.

Sandra w Radiu Złote Przeboje z roku 87. Wielki Przebój, a przed nami Bruce Springsteen, który nie przepada za swoją ksywką podobno, czyli pseudonimem The Boss, szef, a pochodzi ten pseudonim z czasów, gdy w latach 60. Bruce Springsteen i jego zespół grali w klubach przeróżnych i to właśnie na nim spoczywał obowiązek pobierania zarobków i rozdzielania ich między członków zespołu. Zanim został szefem, nazywano go również czasami The Doctor, doktorem. No ale mimo wszystko ksywka też ma swoje przełożenie na rzeczywistość, bo w 2008 roku The Boss znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób magazynu Time. Rok później zajął 6 miejsce na podobnej liście Forbesa. Barack Obama kiedyś powiedział, że został prezydentem, bo nie mógł zostać Bruce'em Springsteenem. Radio Złote Przeboje.

FM w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowej. Najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy, a także jaka będzie dziś pogoda blisko nas.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Parzące gąsienice niszczą drzewa w okolicy Piły. Kontakt z tymi pasożytami może być niebezpieczny dla człowieka, mówi Bartosz Siwiak z Nadleśnictwa Kaczory.
16: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny.
15: Gąsienic należy się pozbywać jedynie w rękawiczkach. Tymczasem CBA zatrzymało kolejne osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w poznańskim Urzędzie Miasta. Chodzi o przyjmowanie łapówek przez urzędników od przedstawicieli branży deweloperskiej. Afera wyszła na jaw w połowie ubiegłego roku. W sprawie zarzuty usłyszało już 23 osoby. Na koniec kultura. Wybrano 50 muzyków, którzy zaprezentują się podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzyki klasycznej na świecie. Konkurs potrwa od 8 do 25 października.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: W Poznaniu mamy już 23 stopnie, temperatura maksymalnie wzrośnie do 25. Na razie jest słonecznie, ale po południu na niebie pojawią się chmury. Padać jednak nie powinno. Synoptycy przewidują deszcz na jutro. Ciśnienie jest umiarkowane, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21.05.
14: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
18: No to już witamy. Wtorkowe popołudnie, no a w tym tygodniu mamy przecież taki zdecydowanie krótszy tydzień, bo kończy się już we środę. Jakby tego nie liczyć. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Pet Shop Boys przed nami, a za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze wspomnienia z lat 80. i 90.
19: Radio Złote Przeboje.
18: No bo dzisiaj wspominaliśmy i jeszcze wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody, a nie brakuje ich. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, robota nie zając, więc bez względu na to, czy dużo dzisiaj macie pracy, a podejrzewam, że wielu z was tak, no to od czasu do czasu znaleźliście moment, żeby zadzwonić do Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo. Wspominamy dzisiaj nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., głównie grające, ale nie tylko, no i związane z nimi przeróżne przygody.
2: W 85. roku dostałem od 6. radio. Wujek stał ileś tam dni za radiomagnetofonem w kolejce. Jak włączyłem pierwsza stacja, nie pamiętam jaka, grał Europe Countdown. Ja do tej pory, mając już prawie 50 lat, jak słyszę ten przebój Europe, to mam ciarki na całym ciele.
3: Ja mam takie cudowne wspomnienie, jak tato kupił nowe wideo i chłopak, który mi się podobał, poprosił, żebym mu nagrała film, do którego nie miał dostępu, więc siadłam przed telewizorem, nagrywałam, wyłączałam reklamy, żeby dostał idealne nagranie. Po czym okazało się, że to nowe super wideo nagrywa w takim systemie, którego stare odtwarzacze nie mogły odbierać, więc niestety cała moja praca poszła na marne. Chłopak był rozczarowany, także takie figle składał mi nowy, cudowny sprzęt.
1: A miało być tak pięknie. Dziękuję za wasze wspomnienia. A butelka filtrująca dzisiaj dla słuchacza, który jeszcze przed 12 opowiadał na antenie Radia Złote Przeboje o tym, jak po kłótni z dziewczyną ochlapał sobie farbą magnetofon. Jamnik miał do niej pretensję, że 15 minut wcześniej do niego nie przyjechała go przeprosić, bo by sobie magnetofonu farbą nie ochlapał. No, a dziś jest jego żoną. Pozdrawiam serdecznie, ściskam was wszystkich. A teraz Natalia Kukulska.
0: Robota nie zając.
4: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.

kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Tak, to był rok 1990. Salt and Pepa, nowojorskie trio. Rozpoczynały dziewczęta karierę w połowie lat 80., kiedy to duże wytwórnie niechętnie nawiązywały współpracę z hip-hopowymi wykonawcami. Ich pierwszy singiel, jeszcze nagrany pod szyldem Super Nature, zdobył tylko lokalną popularność, no a potem po zmianie nazwy na Salt and Pepper dziewczyny podpisały kontrakt. Potem już po latach Pepa napisała autobiografię opowiadającą o sławie, o rodzinie i o życiu. A z kolei Cinderella, tak, prowadziła program o hip-hopie w jednej z popularnych rozgłośni radiowych w Los Angeles. Teraz Village People w Radiu Złote Przeboje za 29 minut.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do

0: Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
11: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travelpp.pl.

Wczoraj był Dzień Dziecka i pytaliśmy, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne, ale rozszerzamy to pytanie na cały tydzień. I podobno na to pytanie najczęściej padają odpowiedzi takie, że nie lubiliśmy jako dzieci kawy, gorzkiej czekolady i chwil samotności. A jako dorośli lubimy te rzeczy, ale nam chodzi o wasze odpowiedzi. Złote Dziecko to jest konkurs, w którym jest szansa na wygranie 500 zł. Wystarczy, że podzielicie się z nami odpowiedzią na to pytanie, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dzisiaj uważamy to za fajne. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jutro znowu się bawimy po godzinie 9, a zgłosić się można w każdej chwili na stronie złoteprzeboje.pl. Formularz tam właśnie czeka. Złoteprzeboje.pl. Za 11 minut 13 teraz Brzeczyński.

0: pięknie płynie ten wielki przebój Ryszarda Rynkowskiego, Dary Losu. Za 3 minuty będzie godzina 13, najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
14: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Uwaga na burzę, jest alert dla 6 województw. Dorota Wartecka, dzień dobry. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Taki wniosek przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez obecnego europosła PiSu w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu i gdy podlegała mu służba więzienna. Zawiadomienie złożył dyrektor służby. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Na miejscu działa jeszcze 10 zastępów Straży Pożarnej. Ogień pojawił się tu wczoraj wieczorem. Większa część dachu zawaliła się. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale jeden ze strażaków trafił do szpitala na obserwację ze względu na duży wysiłek. Dogaszanie pożaru, a następnie pogorzeliska może potrwać do wieczora. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach. W wyniku zmasowanego ataku zginęło co najmniej 13 osób, a prawie 100 jest rannych. W samym Kijowie jest 6 ofiar. Jeszcze więcej w Dnieprze, gdzie zginęło 9 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosja wysłała na Ukrainę ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet.
16: Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Przygotowali je nasi obrońcy. Są gotowi całą dobę z tym, co mamy do dyspozycji.
15: Jak dodaje Wołodymyr Zełenski, Ukraina spodziewała się tego ataku, bo Moskwa groziła uderzeniami i wzywała, by cudzoziemcy opuścili kraj.
17: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Uwaga na burze w 6 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć ulewa, miejscami grad i silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Po raz 10 pod wodzą Jana Urbana polska kadra wyjdzie na boisko. Jutro mecz towarzyski z Nigerią w Warszawie. W niedzielę we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Jutro z Nigerią na Stadionie Narodowym. Starcie zacznie się o 20:45.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Po południu dzisiaj przelotny deszcz możliwy na wschodzie, w Warszawie i w okolicach Łodzi. Słońce będzie do nas wychodzić, a temperatury od 21 stopni w Trójmieście, przez 24 w centrum, do 27 w okolicach Legnicy. Już prawie 3 minuty po godzinie 13 i cały czas jesteście z Radiem Złote Przeboje. To mnie bardzo cieszy. Witam też tych, którzy dołączyli i słuchają i nie mogą uwierzyć, że naprawdę aż tyle fantastycznych brzmień było w latach 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 13. Bryan Adams przed nami, jeden z tych artystów, którzy zapisali się w historii muzyki pop rockowymi przebojami, jednocześnie kojarząc się z gitarowym brzmieniem. No i Bryan Adams, jak myślimy o nim, to myślimy, że stoi sobie z gitarą, gra i śpiewa. Niegasnąca popularność hitów Summer of 69 czy Everything I Do It For You sprawia, że od razu myślimy sobie o tym, jak Bryan Adams stoi jako gitarzysta, ale sam on przyznaje, że nigdy nie uważał się za gitarowego herosa, a gitarę traktuje jako doskonałe narzędzie, które tylko towarzyszy jego głosowi. Mówi o sobie: jestem kiepskim gitarzystą, świetnie radzę sobie z akompaniowaniem sobie samemu, nie mam muzycznego wykształcenia, więc cała moja technika kręci się wokół głosu.

0: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Karlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
2: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
1: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

Billy Ocean. Ta piosenka po raz pierwszy pojawiła się na ścieżce dźwiękowej klejnotu Nilu i to był rok 1985 i została wydana jako singiel też w tym samym roku. W 1986 znalazła się z kolei na albumie Billy'ego Oceana Love Zone, Strefa Miłości. I chociaż w teledysku śpiewają w chórku Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito, uwielbiamy pewnie tego aktora, oczywiście nie zaśpiewali w tej piosence, chórki wykonali profesjonalni wokaliści. DeVito udawał tylko grę na saksofonie, a faktycznie zagrał na nim saksofonista Jeff Smith, wiadomo. A śmietankę spijali ci, którzy udawali muzyków w klipie. Takie jest życie czasem. 13:29 to Radio Złote Przeboje.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Od tebe ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.

0: Przypominam, że dziś jest wtorkowe popołudnie. Jako, że pojutrze będzie weekend, to znaczy, że jutro jest piątek. To tak sobie ustaliliśmy. Dzień dobry, czy ty mógłbyś rozsądzić, czy to jest racja, czy to jest prawda, że jeśli pojutrze jest wolne, to jutro musi być piątek.
1: Mogę się zgodzić po prostu, bo są orzekania o winie.
0: Tak, dziękuję.
1: Tak jest bezpiecznie.
0: Ja zupełnie niewinna w takim razie wychodzę, a zostaje on.
1: No tak, ten duet pora rozdzielić. Dziękujemy serdecznie, ale duetów u nas sporo. Przed chwilą Leonard Cohen z Jennifer Warnes, a teraz jeszcze Holly Oates. O matko.

0: Demono, ostatni pocałunek, ale na pewno nie po raz ostatni na antenie Radia Złote Przeboje, to mogę obiecać. No ale to za chwilę wrócimy do największych gwiazd lat 80. i 90. o 14. Dorota Wardecka i wiadomości.
1: I wielkie newsy, można powiedzieć. Zmiany w korzystaniu ze smartfonów w szkołach zaklepane przez rząd. Od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
12: 2 czerwca, tu Radio Złote Przeboje. We wtorek Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
13: Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Chodzi o smartfony w szkołach. Rusza pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie. Maja Chwalińska zagra jutro o półfinał Rolanda Garrosa. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w podstawówkach. Od września rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. To efekt konsultacji z nauczycielami, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
14: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
13: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie.
15: Ograniczenie dostępu do treści pornograficznych dla niepełnoletnich. Po drugie, usuwanie szkodliwych treści z internetu.
13: Wylicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych. Część dzieci już teraz o kaskach nie zapomina.
16: Zakładasz kask?
17: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
16: Dzieci jeżdżą bez kasków.
17: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
13: Brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Żywioł uszkodził tu w weekend 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
18: Usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachu. orzechów, plantekami.
13: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Maja Chwalińska została jedną z największych sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa. Wygrała w Paryżu już 7 meczów i dotarła do ćwierćfinału, a jeszcze tydzień temu mało kto o niej słyszał. Przemysław Pozowski.
19: Chwalińska w meczu o ćwierćfinał pokonała francuskę Diane Parry, choć pierwszy raz w życiu grała na największej arenie kortów Rolanda Garrosa. Nie wytrąciło jej to z równowagi.
20: Tak wyszło, że jestem spokojna, ale nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
19: Z kolei rywalka Mai Diane Parry była pod wrażeniem gry Polki.
13: Na Chwalińska o półfinał Garrosa zagra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: W większości Polski dzisiaj sporo słońca i bez deszczu, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 stopnie w centrum, do 27 na zachodzie. I pomyśleć, że to już kolejny czerwiec z największymi przebojami lat 80. i 90. Kolejny czerwiec z Eltonem Johnem. Jerzy Telesiński to też nasz kolejny wspólny czerwiec. Dzień dobry.

Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje, w którym z przyjemnością ogłaszam, że szykuje się ciekawa propozycja filmowa z bardzo interesującą obsadą, m.in. z Debbie Harry i Pamelą Anderson, które zagrają odpowiednio matkę i córkę w komedii Matreya. Film ma opowiadać historię uzdrowicielki New Age, która zabiera swoją skłóconą rodzinę na konferencję, żeby przetestować swoje teorie uzdrawiania, jednocześnie w tajemnicy gromadząc materiał do swojej kolejnej książki. No brzmi to ciekawie, ale zanim przekonamy się, jak pójdzie autorom filmu, posłuchamy Debbie Harry w Radiu Złote Przeboje.

0: puste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Kim Carnes, gwiazda pierwszej wielkości w latach 80. Po tej piosence były jeszcze duety z Barbara Streisand i Kenem Rogersem, między innymi. Ja pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, to chciałem mieć taką brodę jak Kenny Rogers. Członkowie Budki Suflera poinformowali wczoraj o śmierci Jakuba Nowakowskiego, który przez wiele lat współpracował z zespołem przy tworzeniu ich płyt. Po cichu, najciszej jak można, w zapomnieniu i niedostatku odszedł Kuba Nowakowski, napisali. Realizatora dźwięku pożegnał też Zbigniew Hołtys.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawę, Kevin Sam w domu, a może Teksańska Masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Morniny są gorące.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram.

0: niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.

być Michelle Pfeiffer, to mogła być Julia Roberts, to mogła być każda inna aktorka, ale kiedy spojrzałem na scenariusz, pomyślałem, nie, to powinna być Whitney Houston, wspominał Kevin Costner w wywiadzie. Dla mnie to było oczywiste, to najpiękniejsza dziewczyna, ta, która potrafi śpiewać, to właśnie ona. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie w hurtowych ilościach. Chłopaki, dziewczyny, które potrafią śpiewać, pora wyskoczyć na plażę, chociaż na chwilę.

0: Co wynika ze złamanych serc, to już wiemy, bo zaśpiewał o tym Joe Cocker, a co wynika z przeglądu najważniejszych wydarzeń dnia, dowiemy się od Doroty Wardeckiej.
1: Tysiące pasażerów na portugalskim lotnisku na jednej z portugalskich wysp. Dlaczego tam utknęli i tkwią tam od soboty? O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 2 czerwca. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Jest rządowy pakiet dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Tysiące pasażerów utknęło na portugalskiej wyspie z powodu mgły. Ewakuacja liceum we Wrocławiu. Odnaleziono tu niewybuch. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Zakładają one ograniczenia w dostępie do pornografii. Z sieci mają szybciej znikać nielegalne treści, a w podstawówkach będzie obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Więcej o tym Błażej Kulesza.
14: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
15: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
14: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
14: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
1: Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
16: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
1: Prezydent Nawrocki zaproponowałby odebrać order Załańskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Załańskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną.
17: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o, według prokuratury, bezprawne decyzje kadrowe wobec jednego z funkcjonariuszy służby więziennej.
18: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył.
1: Mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. A chodzi o czas, gdy obecny europoseł był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu. Tysiące pasażerów koczuje od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na wyspie São Miguel w Portugalii. To z powodu gęstej mgły, która utrzymuje się nad lotniskiem. Ponad 200 lotów zostało odwołanych, a dla pasażerów problemem jest znalezienie noclegu na tej niewielkiej wyspie. Wcześniej za to do domów wrócili dziś uczniowie i personel Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano, gdy podczas pracy przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch. Na miejsce przyjechali policyjni saperzy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
11: Urszula Salamon, zapraszam. 5 czerwca odbędzie się pierwszy tegoroczny seans kina na Wolnym Dziedzińcu. Kolejne w każdy piątek do końca sierpnia, mówi Marta Komorska z Urzędu Miasta.
19: W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme.
11: Pierwszy seans w piątek o 21.45 na ekranie. Film F1. Tymczasem nad Jeziorem Strzeszyńskim trwa Enter Enea Festiwal. Dzisiejszego wieczoru zagra Kinga Gwyk, Sullivan Fortner i Stanley Clark. Enter potrwa do jutra. Z kolei nad Rusałką koncerty rozpoczną się w czwartek. Przed nami 3 wieczory wypełnione muzyką. Zagrają m.in. Cinnamon Gum, Odette i Madame FR. Kolejne koncerty nad Rusałką odbędą się 18 i 25 czerwca.
17: Radio Złote Przeboje, 884 FM. Pogoda.
0: Temperatura osiągnie dzisiaj maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie Polski. Prawie wszędzie tylko niewielkie zachmurzenie, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie. Momentami może tutaj zagrzmieć. Koronowane głowy, czyli panowie z grupy Kombi. Mam nadzieję, że widzieliście już na naszych socjalach wręczenie złotej płyty przy okazji obchodów 50-lecia na scenie duetu Skawiński i Tkaczyk. Jeśli nie, to klikajcie i słuchajcie razem ze mną tego właśnie szczerozłotego przeboju.

Beach Boysi w Radiu Złote Przeboje, w którym przez cały tydzień mamy dla was żywą gotówkę z okazji Dnia Dziecka. A dziecko, jak wiadomo, to studnia bez dna, więc wygrywajcie. 500 zł piechotą nie chodzi. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. A jeśli kasę wydacie na siebie, no to przecież i tak nie będziemy tego sprawdzać. Tylko dzieciom nic nie mówcie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: takim Barrym White'em w latach 70. to mógłbym być przez chwilę. Tu Radio Złote Przeboje, czyli Gwiazdy, Gwiazdy, Gwiazdy. Iza Miko wpadła do nas w sobotę.
1: W Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, takim, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe. Ja sobie bardzo zapracowałam. To ja nie byłam dziewczyną z ulicy, którą po prostu ktoś... Nie. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
2: Jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
1: Byliśmy razem przez 2 lata.
0: Cała rozmowa Izy Miko z Marzeną Rogalską na YouTubie Radia Złote Przeboje. Polecam ją serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Grupa AHA i Morten Harket w Radiu Złote Przeboje, czyli przykład osoby, która mimo trudności podejmuje walkę z chorobą Parkinsona i nie traci nadziei, a my, fani na całym świecie, trzymamy za niego kciuki. Życzymy zdrowia.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Największe przeboje lat 80. i 90. George Michael za nami, co przed nami muzycznie. Dowiemy się po wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16, a w nich...
1: Zbliża się długi weekend, zaczyna się sezon kąpieliskowy. O bezpieczeństwie nad wodą będziemy mówić i przypominać w Radiu Złote Przeboje właśnie w wiadomościach o 16.

0: Krakowy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
12: Przybywa czarnych punktów wodnych na kąpieliskowej mapie Mazowsza. Od jutra dzieci obowiązkowo jeżdżą w kaskach. Zbieg z Austrii zatrzymany we Wrocławiu. Mazowsze rozszerza listę tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć. Od początku roku w regionie zginęło już 6 osób, a ratownicy apelują o ostrożność na starcie sezonu. Szymon Kępka.
13: Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i zachować rozwagę, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
14: Apelujemy, szczególnie do dorosłych, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją.
13: Nowa lista czarnych punktów obejmie 114 lokalizacji, w tym 23 w Warszawie.
12: Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także na przykład elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
15: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
16: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
17: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
16: A ile siostra ma lat?
17: 13.
12: Z dziećmi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wynarska. Wrocławscy policjanci zatrzymali zbiega z więzienia w Austrii. To 31-letni obywatel Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia 4 lata temu. Zdążył całkowicie zmienić swoją tożsamość i wygląd i na stałe zamieszkał we Wrocławiu.
18: Dobrze funkcjonował w stolicy Dolnego Śląska. W kręgach towarzyskich, w jakich się obracał, był znany pod innym imieniem i nazwiskiem. Przez ten czas nauczył się również dobrze posługiwać językiem polskim. Czuł się pewnie.
12: Łukasz Poremski z Dolnośląskiej Policji dodaje, że mężczyzna był niemal pewny, że nikt już go nie znajdzie.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie.
19: On poluje na właśnie chore, osobione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
12: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz, ale na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Jutro o 11:00 ćwierćfinał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka zmierzy się w nim z Rosjanką Anną Kalińską.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
12: Urszula Salamon, zapraszam. Rowerzyści z Poznania rozpoczęli miesięczną rywalizację z cyklistami z innych miast. Będą walczyć o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, mówi Jan Kosmecki z Urzędu Miasta Poznania.
4: Zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta.
12: Rywalizacja potrwa do końca czerwca. Z kolei 9 czerwca poznańska publiczność będzie miała szansę, by zobaczyć spektakl z Krystyną Jandą. Sztuka zapętlona jest przenikliwą, a zarazem niezwykle zabawną opowieścią o sławie, przemijaniu i samotności artysty. Zobaczycie ją 9 czerwca w Auli Artis. Dzień później rozpoczną się Dni Łazarza. W programie jest m.in. parada łazarska, bieg, koncerty oraz wręczenie nagrody Człowiek Roku Łazarza. Dni tego fyrtla potrwają do 15 czerwca.
20: Radio Złote Przewoje 88.4 FM. Pogoda.
11: Większe zachmurzenie, przelotny deszcz dzisiaj tylko na wschodzie, chociaż momentami tutaj może trochę zagrzmieć. A poza tym sporo słońca i chmur raczej niewiele. Na termometrach 19 stopni na Podkarpaciu, 23 w centrum, 27 stopni na zachodzie. Kawa bezkofeinowa nie jest nudną alternatywą dla espresso. W jakich okolicznościach przynosi organizmowi więcej korzyści niż klasyczna, powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

Ela Ela w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dobrą wiadomość dla fanek Boy Zone. Curious Films po raz kolejny zaglądają za kulisy występów tego boys bandu i zaprezentują film dokumentalny, który będzie opowiadał o powrocie grupy na londyńskie koncerty. Gdzie i kiedy będzie można go obejrzeć, tego jeszcze nie wiadomo, ale obiecuję, że jak tylko się dowiem, usłyszycie o tym w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Jeśli o tej porze dnia brakuje wam już energii, to można albo sięgnąć po kawę, albo zrobić głośniej Radio Złote Przeboje. A dlaczego czasem lepiej napić się kawy bezkofeinowej? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli przesadzasz z kofeiną, organizm zacznie protestować. Nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca, niepokój. Kofeina może zaburzać zasypianie i jakość snu. Osoby z nadciśnieniem, problemami z sercem, kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także osoby cierpiące na refluks i wrażliwy żołądek powinny zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach sprawdza się kawa bezkofeinowa. Nowoczesne metody wykorzystujące wodę lub dwutlenek węgla pozwalają na bardzo delikatne usunięcie kofeiny z ziaren. W rezultacie powstaje napój, który zachowuje pełnię smaku i większość korzyści zdrowotnych.
1: Dobrze wiedzieć.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
12: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety.

0: 22. Złote przeboje w drodze.
1: Nieco cieplej i nieco więcej słońca, ale znowu mamy ostrzeżenie przed burzami. Pierwszego stopnia obowiązuje do wieczora w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. A na S3, na Dolnym Śląsku, na węźle Bolków, Kamienna Góra Północ, utrudnienia na jezdni w stronę Lubawki.
0: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Karlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu. Radio Złote Przeboje 884 FM. Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travel.pl.

0: Chcemy być sobą, grupa Perfect, chociaż Tomek, oni chyba śpiewali też Chcemy być ZOMO, z tego co ja pamiętam. Tomek Bell.
1: Były takie czasy, które też pamiętam, tak, była taka wersja koncertowa, tak to nazwijmy.
0: To był 82 rok. Jesteś tutaj, wpadłeś, bo przygotowujesz już dla słuchaczek i słuchaczy to, co się dzisiaj będzie działo po 18.
1: I będzie jedna rzecz związana właśnie z zespołem Perfect w wydaniu koncertowym, ale na razie nic więcej nie powiem, więcej o tym po 18.
0: Pięknie. Anastasia, I'm Out of Love, a my się jeszcze dzisiaj z Tomkiem usłyszymy.

0: Anastasia w radiu Złote Przeboje. No i pięknie nam zaśpiewała I'm Out of Love. O czym będziemy mówić w wiadomościach? To jest pytanie skierowane do Doroty Wardeckiej. Dzień dobry raz
1: dzień
0: jeszcze.
1: Dzień dobry. Jeszcze raz. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co to oznacza dla tych, którzy spłacają raty kredytów, a co dla tych, którzy na przykład trzymają pieniądze na lokacie bankowej? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Autopromocja.
4: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz cześć posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Pożar w Płocku dogaszony, prokuratura wszczyna śledztwo. Zjawisko El Nino w tym roku może być wyjątkowo intensywne. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian pozostają więc też raty i to najprawdopodobniej na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
19: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku dogaszony wybuchł wczoraj wieczorem. Większa część dachu hali zawaliła się. W akcji gaśniczej brało udział około 160 strażaków, łącznie 52 zastępy. Pogorzelisko nadzoruje teraz policja. Planowane są jego oględziny. W sprawie pożaru prokuratura wszczęła śledztwo. Unia Europejska tymczasem przygotowuje się na letnie pożary lasów. 777 strażaków z 14 krajów unijnych, w tym Polski, zostało rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. 6 unijnych krajów najbardziej narażonych na pożary lasów to Cypr, Francja, Włochy, a także Hiszpania, Portugalia i Grecja. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym zjawiskiem El Niño w tym roku. Polega ono na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu, a powoduje to ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Od czerwca do sierpnia można się spodziewać ponadprzeciętnych temperatur. W większości regionów świata mogą się one utrzymać nawet do listopada. Ruch lotniczy do i z Belgii wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Przerwa potrwa do 21. W związku z protestem 200 lotów zostanie odwołanych na lotnisku w Brukseli. Port prosi podróżnych, by ci, którzy mają zaplanowane loty do 21, by nie przyjeżdżali na lotnisko. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
16: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką ma się rozpocząć o 11:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
0: Na wschodzie dzisiaj przelotny deszcz, momentami nawet burze. Z kolei na zachodzie najcieplej 26-27 stopni. Najniższe temperatury na Pomorzu i Suwałkach około 20.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No to przypominam, że jeszcze tylko jutro, a potem albo cały dzień wolny, albo długi weekend wolny. Są powody do radości. Jerzy Telesiński, z tej radości można poskakać z Olivią Newton-John i Johnem Travoltą. Zachęcam.

O tej piosence, którą zaśpiewał Chesney Hawkes, jej autor, czyli Nick Kershaw, powiedział: nie byłem szczególnie przywiązany do The One and Only. Po prostu mam taką przypadłość, że muszę pisać piosenki, muszę je po prostu napisać, odłożyć na półkę i mieć z głowy. Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie ją lubią. Na szczęście my tutaj w Radiu Złote Przeboje dobrze wiemy, dlaczego ją lubicie, wiemy, co lubicie, i dlatego mam dla was teraz Kool & The Gang.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.

Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje, czyli pierwsza dama polskiego jazzu, przyznała, że długo nie zdawała sobie sprawy z tego, że zagrała w jednym z ważniejszych polskich filmów. Mam na myśli Misia w reżyserii Stanisława Barei, którego, jak powiedziała, obejrzała dopiero kilka lat po premierze. A ja mam nadzieję, że wy pamiętacie ją z tej ostatniej sceny, kiedy śpiewa kołysankę. Pamiętacie, prawda? Filmowo teraz jak najbardziej. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Ło, widzisz to, co ja?
21: A, nie widzisz.
20: No to słuchaj,
21: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
23: Ulewy, miejscami grata, do tego silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę mają towarzyszyć burzom, przed którymi IMGW ostrzega Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. A na krajowej 15 w kujawsko-pomorskiem uwaga, po zderzeniu 3 osobówek i ciężarówki, utrudnienia na odcinku Inowrocław-Toruń.
1: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle, Baranowo, Poznańska.

0: Oops, I did it again, ale nie, to nie ja, to Britney Spears, ale też trochę Tomek Brel, który też znów się tu pojawił i znowu ma dla was, o, tyle wspaniałości po 18.
1: Och, tyle wspaniałości. Ja prawo Britney to pamiętam, jak niedawno wszyscy byli załamani, ponieważ zawiesiła swoje konta w mediach społecznościowych. Mm. Mówiłem wtedy, że wróci i co? No i wróciła. A, wróciła, ona zawsze wraca.
0: Tak
1: ja
0: jest.
1: Też wracam. Po godzinie 18 na pewno będą dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Mm-hmm. I też słówko o gościu, który pojawi się dzisiaj wieczorem. Kto to taki? O cierpliwości.
0: No i pięknie jest.

0: No i takich złotych przebojów dzisiaj na pewno nie zabraknie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Dzisiaj przydarzą się na pewno zaproszenia na koncert Unplugged Beaty Kozidrak.
1: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Karlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Za chwilę sprawdzimy pogodę, która ostatnio odrobinę kaprysi, czy to faktycznie odrobinę, o tym za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Świtoliną 6-3-2-6-6-2. Jutro półfinał powalczy Maja Chwalińska, o 11:00 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej 11:00. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza zrobić sporo zmian. Mecz jutro w Warszawie o 20:45.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
0: W nocy dość pogodnie, tylko miejscami na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Od 10 stopni w Suwałkach, przez 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów. Gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Podejrzewam, że długo będziemy pamiętać koncert, na którym wspólnie razem się bawiliśmy, na który też się zapraszaliśmy, czyli Toto w Warszawie. A propos takich koncertów, no to dzisiaj mam dla Was bilety na wspaniałe wydarzenie, koncert Unplugged Beaty Kozidrak. I już za chwilę powiem, jak te bilety zdobyć. Na razie przypomnijmy sobie, jak się doskonale bawiliśmy na Torwarze. Toto.

Madonna, która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No jak to ktoś ładnie powiedział, trzeba mieć fantazję, nie, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba mieć jednak pieniądze. Skoro mowa o niezwykłych wydarzeniach, no to dzisiaj mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged. I to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, a ponieważ bardzo spodobało wam się wymyślanie wczoraj pytań do Beaty Kozidrak, no to dzisiaj zadanie bardzo podobne. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzacie wywiad z Beatą Kozidrak. Możecie zadać tylko jedno pytanie. Liczy się fantazja, liczy się humor, a za najciekawsze propozycje dzisiaj bilety. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. To numer do mnie.

To jest właśnie ten kawałek, który zawsze nam chodzi po głowie w piątkowy czy to sobotni wieczór, tylko nie możemy sobie przypomnieć, kto go wykonywał. No to już mówię, proszę sobie zapisać numero uno i tora, tora, tora. Tylko w Radiu Złote Przeboje, jak słyszycie, same największe hity lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o koncertowe przeboje lat 80., no to z pewnością jednym z największych wydarzeń był pamiętny Live Aid, czyli koncert, który odbywał się równocześnie na Wembley i na stadionie Johna Kennedy'ego w Filadelfii. Koncert, który z pewnością przeszedł do historii dzięki rozmachowi organizacyjnemu. No i to wtedy też zespół Queen zagrał zdaniem wielu najlepszy występ w całej swojej historii. No być może, ale takich niezwykłych wydarzeń było więcej, choćby Phil Collins, który zagrał na Wembley, a potem wsiadł w samolot, żeby zagrać na drugim koncercie za oceanem. A za wszystkim stał oczywiście Bob Geldof i Midge Ure, który teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. If I Was.

Terence Trent D'Arby w jednym z wywiadów przyznał, że ma takie wrażenie, że Michael Jackson nie lubi jego muzyki. No, ciekawe, czy Michael Jackson w ogóle wiedział o tym, że nie lubi jego muzyki. Za chwilę Vaya con Dios, pojawi się też Kylie Minogue i dawno niesłyszane u nas garuchy.

0: to promocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawę, Kevin Sam w domu, a może teksańska masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
17: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
2: Jeszcze dziś do wieczora można się spodziewać burz na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uwaga na intensywne ulewy. W czasie burz miejscami ma padać grad, a wiatr ma się rozpędzać do 55 km na godzinę. Lepiej wtedy nie parkować pod drzewami. Na A2 z kolei między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim nadal jeszcze mogą być utrudnienia. Po awarii autobusu zablokowany został pas w stronę Poznania.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

No, pewnie już zawsze będziemy pamiętać pożegnanie ze sceną Dani Klein z zespołu Vaya Con Dios, która stwierdziła, że jest tyle utalentowanych młodych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. To było o zakończeniu kariery, teraz będzie o początkach, bo Kylie Minogue, która pojawi się za moment, w jednym z wywiadów opowiadała o swoim debiucie. To była pewna lista przebojów, na której miała się pojawić. Cała lista minęła, nigdzie mnie nie było. Pomyślałam na susz, aż wreszcie prowadzący powiedział: mamy nowy numer jeden. Zapowiedział mnie i zagrał moją piosenkę. No to ja też zagram piosenkę Kylie Minogue i mam nadzieję, że będzie równie dużo radości.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Garou. Kiedyś znalazłem niezwykłą informację, że Garou postanowił wcielić w czyn znane hasło: a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. On w Bieszczady oczywiście nie pojechał, ale faktycznie zamieszkał w środku lasu i ponoć w tym stanie jest mu absolutnie doskonale. Garou, który, jak się okazuje, talenty muzyczne wykazywał od dziecka.
1: W domu było pianino, na którym wcześniej nie grałem. Pamiętam, że mama była w kuchni i usłyszała, jak na nim gram. Zapytała, jak to możliwe, przecież nigdy nie uczyłeś się grać. A grałem muzykę z kreskówek, które oglądałem w telewizji.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
14: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Reklama.
15: Próbuję sobie wyobrazić, jaka będzie pogoda 16 lipca w czasie koncertu Beaty Kozidrak, na który to koncert się dzisiaj zapraszamy. No, pewnie będzie wspaniale. Jak będzie jutro? Jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kyrstę 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro półfinał Maja Chwanińska zagra z Anną Kalińską. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w Warszawie w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą.
15: Pogoda. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów, gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu. 27 stopni. No i takie temperatury lubimy zdecydowanie najbardziej. Ciekawe, jakie będą wakacje pod względem muzycznym. No na pewno będą wspaniałe. Przypominam, dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca i na pewno jeszcze przed 20 pojawią się w programie cała muzyka, owe bilety. Muzycznie też pięknie. Eddy Grant, za chwilę teraz ABBA.

Eddie Grant i jego największy przebój, czyli Give Me Hope Joanna w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wtorkowy wieczór, za moment Rod Stewart. Pamiętam, jakie to zamieszanie zrobił Rod Stewart, kiedy przy okazji swojego koncertu w Krakowie wybrał się na zakupy. Oczywiście zdjęcia z tej wycieczki od razu pojawiły się w internecie, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu na zakupy to niekoniecznie dobry pomysł. Ale trzeba przyznać, że Rod Stewart zasady i konwenanse od zawsze traktował z przymrużeniem oka. W końcu kilka lat temu zasłynął historią, jak to nie mogąc się doprosić o remont lokalnej drogi, postanowił z sąsiadami samemu wziąć się za ów remont i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, cokolwiek robisz, rób to porządnie. Tak przy okazji próbuję sobie wyobrazić podobną sytuację u nas. Podejrzewam, że w najlepszym wypadku zakończyłoby się to mandatem za tak zwane zajęcie pasa drogowego albo jakimś innym.

0: Bay.
1: Bay?
0: No, I can't.

Piękna podróż do Paryża i z powrotem. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w Radiu Złote Przeboje Paris Paris. Podobno jest coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz polega na tym, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, jak porównają to, co faktycznie jest w Paryżu, do tego, co widać w komediach romantycznych. No, nie od dzisiaj wiadomo, że nie tylko Paryż w komediach romantycznych wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. A tak przy okazji, to po ostatnich wydarzeniach w Paryżu rozczarowanie tym miastem może być chyba jeszcze większe. Dobrze, wracamy w takim razie z Paryża do Polski. Za chwilę Edyta Bartosiewicz i Zegar. Piosenka bardzo niezwykła i za moment wyjaśnię dlaczego. Teraz Culture Club.

Edyta Bartosiewicz i Zegar w Radiu Złote Przeboje, jedna z naszych ulubionych piosenek. Co o tej piosence powiedziała sama Edyta Bartosiewicz? O tym za chwilę.

0: reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

0: Tina Turner, a wcześniej Edyta Bartosiewicz i Zegar. Obiecałem, że dzisiaj połapiemy się za słówka z Edytą Bartosiewicz. No, wyobraźcie sobie, kiedyś rozmawialiśmy o piosence Zegar. Edyta stwierdziła, że jakoś za nią nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
0: A nam się podoba. Tyle Edyta Bartosiewicz, teraz Robbie Williams i Nicole Kidman, a za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: trochę pomagał w śpiewaniu Seal. Może nawet bardziej niż trochę. O tej porze to już chyba czas najwyższy na to, na co wszyscy czekamy, czyli na bilety na koncert Beaty Kozidrak. No właśnie, w tym tygodniu zapraszamy się wieczorową porą na koncert Beaty Unplugged i to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Zadanie było bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak. Jakie byłoby jedno jedyne pytanie, które najchętniej byście jej zadali? No i dzisiaj zwyciężyła taka oto propozycja.
1: Dzień dobry, tu Beata również. Mam pytanie do Beaty Kozidrak. Co zrobiłaby na koncercie, jeżeli wysiądzie jej dmuchawa, która pięknie układa jej włosy pod

0: To jest bez wątpienia najbardziej niezwykły głos w całej historii show biznesu. Mowa oczywiście o męskich głosach. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
0: Reklama.
12: 20 właśnie minęła. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie zespół, który będzie dzisiaj gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Hymn pokolenia, czyli Przeżyj to sam. Ponoć Grzegorz Stróżniak stworzył ten przebój, mając lat kilkanaście. Czy to prawda? No przekonamy się o tym dzisiaj na pewno. Zostańcie z nami. Pewnego Razu w Muzyce, czyli niezwykłe historie opowiadane przez samych artystów w Radiu Złote Przeboje. To już za chwilę.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia zespołu, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, zwłaszcza przed laty, gdyby nie zespół Lombard.

0: Podejrzewam, że Grzegorz Stróżniak nie spodziewał się, że piosenka, którą napisał mając kilkanaście lat, wiele, wiele lat później będzie cieszyła się mianem hymnu pokolenia. Choć radiowe początki piosenki Przeżyj to sam nie należały do najłatwiejszych.
1: To nagranie pokazało się w radiowej trójce. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik. Natomiast utwór ten, okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim, z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęścia, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu kupa szczęścia.

0: Zespół Lombard. Gdyby poszukać śladów początków działalności, to okazuje się, że muzycy, którzy tworzyli pierwszy skład zespołu, spotkali się dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się nawet pierwsze myśli o stworzeniu tego zespołu. Tak to wspomina Małgorzata Ostrowska.
1: My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów studia sztuki estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego studia sztuki estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która ta orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.
0: Zespół Lombard jest obecny na muzycznej scenie od kilku dekad i aż prosi zadać się pytanie, czy obecna wokalistka Lombardu, Marta Cugier, która notabene śpiewa w tym zespole od ponad ćwierć wieku, będąc małą dziewczynką, słuchała Lombardu?
2: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze. Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa, naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Marta Cugier, o marzeniach, planach i trochę o historii. Dzisiaj zespół Lombard, pewnego razu w muzyce.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przed nami niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, z którym bez wątpienia każdy 40-50-latek ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież przy zespole Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.

0: oglądasz grę.
1: Kilka dekad na scenie, tak swoją drogą to podejrzewam, że większości artystów, którzy dzisiaj debiutują, za 40-50 lat nikt nie będzie pamiętał. Na czym polega fenomen długowieczności, Lombardu?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
3: Fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. Myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież Państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
1: Jak wspominaliśmy przy muzyce zespołu Lombard, wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy w życiu. Tego samego zdania jest również jedna z wokalistek tego zespołu, Wanda Kwietniewska, która mimo, że od wielu, wielu lat już w Lombardzie nie śpiewa, to swój okres lombardowy wspomina bardzo ciepło.
4: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu, i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko.

0: Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana i jakby, a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i jak gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Wspólne wspomnienia mają nie tylko byli i obecni członkowie zespołu Lombard, wspomnienia mają wszyscy, którzy przed laty słuchali tego zespołu. Zespołu, który zmieniał polską rzeczywistość, no właśnie, przez kilka dekad działalności również świat zmienił się tak bardzo, że niektórzy muzycy powoli zaczynają myśleć o tym, żeby nie wydawać płyt w formie fizycznej, a jedynie w formie cyfrowej. Jak do tego podchodzi zespół Lombard po latach?
2: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny, jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu, utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
3: My jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
1: Grzegorz Stróżniak już opowiadał dzisiaj, że największy hit zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam, został skomponowany, gdy miał 16 lat. Przy okazji takich hitów, kiedyś rozmawialiśmy z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce, przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo zawsze się cieszył, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył wtedy określenia przekleństwo.
2: Trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalu, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody. Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
3: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież Grzegorza piękne wykonane utwory to przecież Bye Bye Jeannie, to Szara maść, to Rdza, to Bez cielenia. szelestni, bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych i jest to przykre, myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo.
1: A przecież działo się i to sporo. Lombard dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze oczywiście się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół, który na scenie jest od kilku dekad. Zespół, z którym chyba większość z nas ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, przy muzyce zespołu Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.

0: Zespół Lombard jakiś czas temu wpadł na niezwykły pomysł stworzenia wydawnictwa pod nazwą Artbook. Płyta, ale też i niezwykłe muzyczne wspomnienia. Czy łatwo sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat?
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w Artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
2: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, w tym Artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne, dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów.

0: te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach. Artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia. I myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: No my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
0: Jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą od ćwierć wieku. Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.

0: A skoro już podróżujemy przez wszystkie te lata z zespołem Lombard, to warto sprawdzić u źródła jeszcze jedną niezwykłą historię. Autor tekstu do piosenki Szklana Pogoda, czyli Marek Dutkiewicz, kiedyś skarżył się na to, że Grzegorz Stróżniak znacząco jego tekst przyciął. Jak to było naprawdę?
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Zespół Lombard dzisiaj w pewnego razu w muzyce i mogę obiecać, jedno takich niezwykłych historii pojawi się nieco więcej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Tym razem zespół Lombard.

0: Zespół, przez który przez wszystkie te lata spędzone na scenie przewinęło się mnóstwo muzyków i wokalistów. Wystarczy wspomnieć choćby Wandę Kwietniewską czy Małgorzatę Ostrowską. Tak wyglądał zespół Lombard przed laty, tymczasem no już od ponad ćwierć wieku wokalistką zespołu Lombard jest Marta Cugier. Wspominaliśmy już dzisiaj o niezwykłych przeróbkach tekstów, jak to Grzegorz Stróżniak postanowił trochę przerobić tekst Szklanej Pogody Marka Dutkiewicza. Marta Cugier też kontaktowała się przed laty z Markiem Dutkiewiczem, żeby poinformować o pewnej niezwykłej sytuacji związanej z tekstem.
1: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów. Wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej Szklanej Pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że blisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę, że szklanka herbaty naciąga ten worek, te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: A tak swoją drogą to podejrzewam, że wielu fanów zespołu Lombard mogło się dowiedzieć o tym niuansie dopiero teraz.

Zespół Lombard kilka dekad na scenie muzycznie towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w Polsce i nie tylko. Przeżyj to sam. Hymn pokolenia, który grany był w najrozmaitszych miejscach. Utwór, który zabrzmiał również w miejscu niezwykłym. Royal Albert Hall.

by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, inny

0: czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
1: telefonów
0: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek.
2: Czasy na szczęście mocno się zmieniły, ale warto zadać pytanie, czy Grzegorz Stróżniak przed laty, gdy zaczynał swoją przygodę z muzyką, spodziewał się, że potrwa ona tak długo?
0: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć. Skończyło się, jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem.
2: Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier dzisiaj w pewnego razu w muzyce, zespół Lombard. Wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. No, a ponieważ taki okres spędzony na scenie to bardzo dobry czas na podsumowania, czy Grzegorz Stróżniak byłby w stanie wymienić trzy najważniejsze, przełomowe chwile dla Lombardu?
0: Trzy momenty to tak. Pierwszy start zespołu Lombard, drugie, jak już mówiłem, moje wyautowanie, które było dla mnie traumatycznym przeżyciem, i trzecie przeżycie to oczywiście szczęście, jakie mnie spotkało po tym nieszczęściu. Poznałem Martę Cugier.
2: I trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad ćwierć wieku temu. Lombard dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Coś mi się wydaje, że niedługo dopisana zostanie kolejna część tej muzycznej podróży. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest, zdawałoby się, od zawsze. Lombard.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Reklama. Jak zwykle wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artysta, z którym pewnie nie jeden raz śpiewaliśmy wspólnie na imprezach. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo, Cety, płyty solowe, ale takiej płyty jak Krążek, o którym dzisiaj porozmawiamy w programie Cała Muzyka, jeszcze chyba nie było. Akustyczne wersje bardzo znanych hitów. Nie jest to płyta rockowa, nie jest to płyta pop, bo to po prostu zupełnie inna płyta. To zresztą jej tytuł. Tak swoją drogą to próbuję sobie wyobrazić jeszcze jeden krążek w historii, na którym pojawiłaby się muzyka takich zespołów jak Iron Maiden, The Beatles, Deep Purple, Elton John, Turbo czy Skaldowie. No właśnie, wszystko brzmi świetnie. O płycie Grzegorza Kupczyka już za chwilę w radiu Złote Przeboje porozmawiamy.

0: Moi drodzy, dzisiaj fantastyczni goście w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, bo przecież razem śpiewaliśmy, no i pewnie od czasu do czasu sobie nucimy dorosłe dzieci. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Ja podejrzewam, że dzisiaj na pewno sobie urządzimy małą podróż w czasie, między innymi do lat 80. Ale na początek o nowościach, czyli płyta, której no pewnie nikt się nie spodziewał, bo to zupełnie inna płyta, że tak zgrabnie wplotę jej tytuł. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków. Każda historia ma jakiś początek, więc muszę zadać to pytanie, skąd pomysł?
1: Przyznam, że to był troszeczkę zbieg okoliczności, ponieważ po ostatniej płycie, którą nagrałem, firmowaną moim nazwiskiem, miałem dość sporo czasu i jak to bywa, z nadmiarem czasu przychodzą różne myśli do głowy. Postanowiłem, że skoro mam rok czasu, bo następna płyta tak była przewidziana na przyszły rok, no to może by było dobrze coś pokazać, wydać, żeby była ciągłość. I wpadłem właśnie na taki pomysł, aby zrobić tego typu płytę. Przy czym taką już totalną, prawdziwą inspiracją był fakt nagrania trzech utworów zespołu Turbo i tych aranżacji, które się tam znalazły. No to tak zadziałało bardzo, że postanowiłem, że dobrze by to zrobić. Pierwotnie miało być tylko 5 utworów. Ale okazało się, że w moich szufladach, jak ja to nazywam, czyli w moich archiwach, tych piosenek jest więcej. No i powyciągałem i mamy już teraz chyba 11 czy 12 piosenek na płycie. Mm-hmm.
0: Płyta pod tytułem zupełnie inna płyta, czyli akustyczne wersje największych światowych i polskich rockowych klasyków. Ja podejrzewam, że akustycznie nikt jeszcze poza tobą nie porwał się na kompozycję Trooper z repertuaru Iron Maiden.
1: Tak mi się wydaje. Nie chciałem sobie czegoś dodawać, ale wydaje mi się, że faktycznie jeszcze chyba nikt nie poszedł w ten rejon.
0: Absolutnie fantastyczne brzmienie. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pewnie porozmawiamy o tych wszystkich latach spędzonych na scenie, bo świat od lat 80. zmienił się nie do poznania. Czy w erze streamingu i social mediów czujesz, że muzyka rockowa ma się dobrze?
1: Myślę, że tak. Kwestia też podejścia do tego wszystkiego, bo no, czasy są niezwykłe. Dla nas, szczególnie tych muzyków, nazwijmy to klasycznych, przygotowanie czy przyzwyczajenie się do tego, co się w tej chwili dzieje, nie jest łatwe, ale im człowiek jest bardziej elastyczny, bardziej potrafi ogarnąć swoje otoczenie, tym lepiej. W erze właśnie streamingów ja prowadzę politykę, że tak się brzydko wyrażę, dość ostrożną, czyli gdy wypuszczam płytę na rynek, do sieci trafiają śladowe ilości utworów z tej płyty. Wychodzę z założenia, że kto chce tą płytę nabyć, to ją nabędzie. Po roku, kiedy już wiem, że nakład płyty sprzedał się przyzwoicie, że ludzie go nabyli, wtedy można sobie pozwolić na stopniowe wrzucanie takich utworów do streamingu. Ale uogólniając temat i także go reasumując, uważam, że nie jest źle. Wszystko jest wyłącznie kwestią podejścia do tematu.
0: Czyli szklanka jest do połowy pełna i to mi się bardzo podoba.
1: Tak jest.
0: Ja się nad jednym zastanawiam i to już od dłuższego czasu, nad fenomenem artystów, których korzenie sięgają lat 70., 80. Na czym polega ten fenomen? Bo podejrzewam, że artystów, którzy dzisiaj debiutują, nikt za 4 dekady nie będzie pamiętał. Grzegorz Stróżniak, kiedy go to zapytałem, odparł, że trzeba po prostu lubić, co się robi.
1: Oj, Grzesiu ma zawsze bardzo trafne opinie, tak. My i oni, że tak się wyrażę, czyli wszyscy ci mega artyści, twórcy, instrumentaliści, w ogóle jakkolwiek to ujmiemy, myśmy robili to z potrzeby serca, z ducha. Nikt nie grał, nie tworzył wtedy pod hasłem typu tak się już nie gra, albo co ludzie powiedzą. Otwartość wypowiedzi muzycznej była wtedy nieprawdopodobna. I gdy lata minęły, jak to właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, dekady, okazało się, że to wszystko jest ciągle młode. Mm-hmm. Ciągle daje jakąś taką nieprawdopodobną energię. To nawet trudno określić, ale myślę, że jest, może tak bym powiedział, w tych rowkach płyt, czy pomiędzy nutami, oprócz oczywiście tego, co tam jest zawarte dźwiękowo, są ujęte czy wgrane emocje. I one w jakiś magiczny sposób przetrwały czas i nadal atakują w sposób bardzo pozytywny.
0: No a dzisiaj emocji jak najbardziej pozytywnych na pewno nie zabraknie w programie Cała Muzyka. Bardzo dawno nie widzieliśmy się z naszym dzisiejszym gościem. Grzegorz Kupczyk, przed laty zespół Turbo. A rozmawiamy dzisiaj o nowym albumie pod tytułem Zupełnie inna płyta. Za chwilę wracamy do rozmowy i porozmawiamy o soli rock'n'rolla, czyli o imprezowaniu.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje, to program Cała Muzyka. Dzisiaj gość niezwykły, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka. Grzegorz Kupczyk, spotykamy się przy okazji niedawnej premiery niezwykłego albumu, płyta pod tytułem Zupełnie inna płyta. Musimy porozmawiać o soli rock'n'rolla, czyli o imprezowaniu. Ja pamiętam, Małgorzata Ostrowska opowiadała mi o imprezie w pewnym hotelu przed laty, to się chyba w Poznaniu działo. Obchody Sylwestra zaczęły się po świętach, a skończyły na Trzech Króli. Jak rozumiem, to senewrat i już.
1: Już nie to zdrowie. Tak bym powiedział. Ale fakt, bo lubiliśmy się bawić, byliśmy pokoleniem bardzo wesołym, bardzo tolerancyjnym i to nam zostało do dzisiaj. Zresztą wystarczy porozmawiać czy z Gosią, czy z Wandą, czy właśnie z Grześkiem Stróżniakiem, z Markiem Pekarczykiem, z Grześkiem Markowskim. Już nie wiem, ilu bym jeszcze mógł wymienić. My mamy bardzo pokojowe, bardzo wręcz powiedziałbym nawet pacyfistyczne podejście do życia. Mhm. I coś w tym jednak jest. No, teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy wytrzymałbym 3-4-dniową balangę. Po prostu, no to jest też ta ekspresja młodości i niższego wymiaru PESEL-a. Mm-hmm.
0: A propos przywołanej Wendy Kwietniewskiej, to też kiedyś rozmawialiśmy z najbardziej rock'n'rollową damą w Polsce. No i ona przyznała, że młode pokolenie nie do końca jest jej w stanie dotrzymać kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie.
1: Tak też jest. Tylko, że my już bardziej podchodzimy do tematu na zasadzie rozsądku. Czyli może podam taki przykład. Jeżeli zagraliśmy bardzo fajny koncert, spotykamy się z zespołem, siadamy wieczorem, robimy sobie, nazwijmy to after party i wiedząc o tym, że jutro mamy kolejny koncert o bardzo rozsądnej godzinie, nie za wcześnie, nie za późno, pójdziemy grzecznie lulu spać. Natomiast wtedy nikt nie zwracał na to uwagi. Ja pamiętam, że mieliśmy imprezy czasem do 4, do 6 rana, o 8 już trzeba było startować na kolejny koncert. Przy czym należy zaznaczyć, że wtedy nie grało się koncertów tak jak dzisiaj, 1-2 w tygodniu, tylko myśmy grali po 2-3 dziennie przez półtora miesiąca, więc jak myśmy to wytrzymywali, nie wiem, ale było fajnie.
0: Ale też się czasami dziwię, jak sobie przypominam różne rzeczy sprzed na przykład 20 lat. No dobrze, twój kolega z zespołu CETI, Tomek Targosz, powiedział w pewnym wywiadzie, każdy zespół musi mierzyć się z tym, że świat nie zatrzyma się w miejscu, bo ktoś wydał płytę. Czy to nie jest aby tak, że era płyt się jednak powoli kończy? No bo niektórzy artyści otwarcie mówią, że teraz tylko single się liczą.
1: Nie, myślę, że płyta doszła do powiedzmy standardu nawet gadżetu. Zwróć uwagę, że płyty w tej chwili wydawane są w bardzo wręcz niezwykle atrakcyjny sposób. To już nie jest tylko płyta, czy to jest płyta winylowa, czy płyta kompaktowa. To jest gadżet. I te wszystkie inne rzeczy, które sięgamy w internecie po muzykę, one są tylko tym dodatkiem. Ktoś, kto naprawdę kocha muzykę, kto chce mieć to u siebie, będzie miał płytę, no bo jesteśmy takim pokoleniem, który tą płytę musi mieć, musi chwycić ją w rękę, przejrzeć, przeczytać wszystko, co tam jest napisane, zainteresować się. A teraz bierzemy plik muzyczny z sieci i co? No, mamy po prostu plik muzyczny i nic więcej. Mm-hmm.
0: Jest na szczęście całkiem liczne grono fanów muzyki, którzy właśnie, tak jak powiedziałeś, cenią sobie jednak płyty w formie fizycznej, o czym świadczy chyba najlepiej powrót winyla, który został w pewnym momencie no już wyparty przez płytę kompaktową, która to z kolei płyta kompaktowa jest chyba w erze schyłkowej jednak. Na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla?
1: No, wszyscy wiemy i z tym się zgadzamy, z kimkolwiek rozmawiam, że jednak muzyka odtworzona, dźwięk odtworzony z płyty winylowej jest inny, jest cieplejszy, powiedziałbym głębszy. Do płyty cyfrowej, czyli płyty CD, jednak ten dźwięk jest specjalnie masterowany, jest skompresowany i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze wspomniałeś o renesansie winyli, należy wspomnieć, że również daleko od naszego kraju szaleństwo wręcz jest na punkcie kaset. Są produkowane w tej chwili nowe Walkmany, jak to się kiedyś mówiło, odtwarzacze tych kaset, bardzo atrakcyjne, bardzo fajne, też gadżetowe. I ja osobiście bardzo lubię oczywiście płyty kompaktowe, jest wygodne, czystość brzmienia, ale kiedy chwytam płytę winylową, okładkę płyty winylowej, to zachowuję się jak dziecko, jak ja przed 40 czy 50 laty, gdzie tą płytę chwytałem. przeglądałem każdą nalepkę na płycie, bo to się wtedy nie mówiło label, tylko była nalepka na płycie, każdą literę, każdy znaczek, o, a tu też co ciekawe, co ten znaczek oznacza i tak dalej. Zdjęcia, wpatrywaliśmy się w to, wczytywaliśmy się w teksty, jeżeli takowe były. A płyta kompaktowa jest mniejsza, to już jest takie, wiesz, trochę mikroskopijne obserwowanie. No, Holender ja właściwie nie wiem, ale jest coś miłego, coś takiego naprawdę przyjemnego w płycie winylowej, łącznie z postawieniem jej na półkę.
0: Może to chodzi o zapach?
1: Też, tak. Właśnie, fajnie wspomniałeś, ten zapach farby drukarskiej, tego wszystkiego. Tak, tak, oczywiście, że tak. Z Wojtkiem Hoffmanem zawsze żeśmy się z siebie śmiali, bo kiedy otwieraliśmy płytę, wyciągaliśmy jakąś tam książeczkę czy wkładkę, to pierwsze co robiliśmy, to ją wąchaliśmy.
0: No tak było, to prawda. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o nowościach, rozmawiamy też o wszystkich tych latach spędzonych na scenie. A za moment niezwykłe odkrycie, ale na razie nic więcej nie powiem. Wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Grzegorz Kupczyk dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Gość niezwykły, no bo to chyba radiowy debiut u nas. Grzegorz Kupczyk, rozmawialiśmy o nowościach, rozmawialiśmy o kilku dekadach na scenie i o tym, jak zmienił się show biznes. Ja bardzo ciekawą teorię kiedyś słyszałem, że w dobie płyt winylowych czasami hitami stawały się kawałki, które obecnie nie miałyby na to szansy, no bo ich potencjał był odkrywany za którymś tam przesłuchaniem dopiero. W dobie streamingu byłyby albo pominięte, albo byśmy je przeskoczyli. Co w przypadku płyty winylowej takie proste nie jest. Co o tym sądzisz? Słuchało się od początku do końca.
1: Prawdę mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Nie wiem.
0: Nie wiem. Dobra.
1: Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
0: Okej. Dzisiaj będziemy na pewno podróżować przez kilkadziesiąt już lat kariery z Grzegorzem Kupczykiem, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, kilka dekad, wiele zespołów. Który z tych etapów wspominasz najbardziej sentymentalnie? Który był albo jest najważniejszy?
1: No jest parę takich startów, jeżeli tak mogę to określić. Na pewno dojście do zespołu Turbo. No to było nieprawdopodobne. Pierwsza płyta, ojejku, łzy w oku i w ogóle. Potem założenie zespołu Seti z Marią Wietrzykowską. Pierwsza moja płyta z tym zespołem, no to też stanowiło o czymś, że nie odcinając kuponów mogłem stworzyć coś sam. Płyta przecież nagrana wspólnie z Czesławem Niemenem. Kolejny punkt to płyta przełomowa w moim życiu, płyta Lamia Strata. No i ostatni okres, kiedy wreszcie po naciskach przyjaciół zdecydowałem się na solową działalność i ostatnia właśnie płyta sprzed, to już będzie chyba prawie 2 lat. Mhm. To są takie punkty zwrotne w moim życiu. Mhm.
0: A gdybyś spotkał samego siebie z lat 80., co byś powiedział Grzegorzowi Kupczykowi młodszemu o 40 lat, oprócz tego, żeby zainwestować w bitcoiny?
1: Powiedział: chłopie, ostrożnie, uważaj i trochę więcej pokory.
0: Aha. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Jaki był klucz doboru utworów na tę płytę? Bo gdyby ktoś mi powiedział, że na jednej płycie znajdę piosenkę Skaldów, Beatlesów, Eltona Johna, Iron Maiden i Turbo, no to bym nie uwierzył, że takie coś jest w ogóle możliwe.
1: No więc powiem ci, że tu nie było żadnego klucza. Naprawdę. Na pewno wiedziałem, że płytę powinien utwierać utwór Wasted Years, ponieważ on jakby poza jakimkolwiek moim działaniem zupełnie niespodziewanie dostał się na listy przebojów i doszedł dość wysoko. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby były właśnie te utwory, które były, żebym mógł je wyciągnąć, żeby pokazać, że przez masę lat jednak nagrywałem, a nie tylko metal, ale również różne inne rzeczy. Taki utwór jak Lucky Man, czy właśnie W żółtych płomieniach liści, szczególnie ten drugi, to jest jakby powtórna fascynacja tym utworem. Dlaczego? Dlatego, że w okresie tak zwanej pandemii ja bardzo dużo wertowałem w internecie, odkrywałem masę nowej muzyki i utwór, który przecież wszyscy znamy, właśnie W żółtych płomieniach liści, jakoś tak nigdy nie zwróciłem uwagi na tekst i właśnie wtedy po raz pierwszy wsłuchałem się w niego, przeczytałem, no i zafascynował mnie i postanowiłem, że muszę ten utwór, że chciałbym ten utwór nagrać. Mhm. A zaprosiłem do nagrania moją żonę, bo wiedziałem, że ona to zrobi fantastycznie i tak rzeczywiście się stało. Natomiast wielką ciekawostką niejako na tej płycie są szczególnie 2 nagrania, które znalazły się w zestawie bonusowym. Utwór Kisses All Over zespołu Exile i ostatnia piosenka Eltona Johna. Dlaczego one są tak ciekawe? Otóż dlatego, że na przykład taki utwór jak Kisses All Over został przeze mnie nagrany dla potrzeb amerykańskiej firmy 33 lata temu. I dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że z tego nagrania został tylko wokal. Okazało się, że mieliśmy ścieżki, mieliśmy ślady i poprosiłem Wiesia Wolnika, który na tej płycie jest niejako bohaterem, bo tam właściwie dokonał tych wszystkich fenomenalnych aranżacji, grał na wielu, wielu instrumentach. Poprosiłem go, żeby przearanżował mi podkład do tego utworu, ale wokal, żeby został. No przysiedział, zrobił i po tych 30 paru latach okazało się, że ten utwór jest tak świeży, że mogę go z przyjemnością słuchać w każdej chwili.
0: Muzyka różnych artystów, wszystko pięknie, wszystko spójne, to może oznaczać, że Michał Urbaniak miał rację mówiąc, że Bóg stworzył muzykę, a ludzie ją podzielili na gatunki. Co ty
1: Oj, myślisz? Bardzo mądre, rewelacyjne stwierdzenie. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów młodości, nie dzieliliśmy muzyki na hard rock, heavy metal, death metal, thrash metal, Boże, nie wiem coś jeszcze. Była po prostu muzyka rockowa, był symphonic rock, tak się mówiło, a nie progresywny. I wszyscy wiedzieliśmy, że to jest to. Dopiero po jakimś czasie nagle ktoś określił, że jest jakiś speed metal, że jest thrash metal i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest bardzo, bardzo mądre stwierdzenie. Całkowicie się z tym zgadzam.
0: Gość wspaniały. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka Grzegorz Kupczyk. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o marzeniach.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Kupczyk. Porozmawiamy o marzeniach. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś coś nagrać, ale nigdy nie było okazji?
1: Tak, tak. Są tacy ludzie w naszej branży. Szczególnie będę tutaj mówił o wokalistach. I tutaj zaskoczę wielu ludzi. Oczywiście chciałbym kiedykolwiek nagrać coś z Robertem Plentem, moim ukochanym, ale to pewnie nigdy nie dojdzie do skutku. Natomiast marzy mi się śpiewane wspólnie z diwami polskiej piosenki, z gwiazdorami. Nie udało mi się, nie zdążyłem niestety z Wodeckim, ale bardzo chciałbym nagrać coś z Majewską, bardzo chciałbym nagrać coś z Helą Frąckowiak, bo dla mnie te wokalistki, wokaliści tego okresu są o tyle fenomenalni, są fenomenami, bo zwróć uwagę, oni wszyscy śpiewają czyściutko, ze wspaniałą techniką, z ogromną kulturą. I dla mnie, kiedy ja po latach spotykam tych ludzi, kiedy mogę z nimi rozmawiać, kiedy mogę z nimi pośpiewać, dla mnie to jest największa nagroda. I kiedy na przykład właśnie parę dni temu śpiewałem również w towarzystwie Mietka Jureckiego, które niezwykle cenię i się przyjaźnimy, to kiedyś to była, wiesz, góra lodowa nie do dosięgnięcia. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, rozmawiamy o muzyce, nagrywamy razem. Tak. To są rzeczy nieprzeliczalne na żadne pieniądze, na pewno najcenniejsze.
0: Tak. A propos marzeń, to ja pamiętam, jak panowie zespołu Mysłowic mi opowiadali taką historię, jak to spotkali za kulisami jednego z festiwali swojego idola, Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach długą rozmowę, a zdobyli się jedynie na krótkie haj i odeszli spłoszeni. Jak reagujesz na młodych muzyków, którzy mówią ci, że wychowali się na twojej muzyce?
1: Powiem ci, że staram się zminimalizować dystans zawsze. Aha. W każdej sytuacji, nawet jeżeli ów muzyk ma, powiedzmy 20 lat, to proszę, żeby mówił do mnie po imieniu. To powoduje, że zaczynamy być już bardzo blisko siebie, bardzo fajnymi kolegami. Dlaczego tak robię? Dlatego, że pamiętam sytuację, kiedy po raz pierwszy poznałem Czesława Niemena po koncercie w poznańskiej arenie. Poprosiłem go o autograf, a ręce mi się tak trzęsły, że nie mogłem utrzymać długopisu. Potem po latach, kiedy go zapraszałem na płytę, sytuacja była taka sama. On też właśnie bardzo minimalizował dystans, był prześwietnym człowiekiem. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że przecież kiedyś też stałem przed sceną, w związku z czym stwarzanie takiej bariery niedostępności jest dla mnie bardzo nienaturalne. Wolę jednak być bliżej tych ludzi, rozmawiać z nimi, śmiać się z nimi, a jeżeli to będzie możliwe, to również się zaprzyjaźnić.
0: Na koniec porozmawiamy o zjawisku, które trochę rozśmiesza, trochę przeraża, czyli o AI. Czy jako artysta traktujesz to jako szansę, czy jako zagrożenie? Bo tak, z jednej strony na pewno potrafi pomóc w pracy, ale z drugiej strony potrafi tę pracę zabrać.
1: No tak, to jest rzeczywiście bardzo specyficzna sytuacja na świecie, bo to nie tylko muzyki dotyczy przecież, a wielu, wielu innych spraw. Ostatnio gitarzysta, z którym współpracuję, mój przyjaciel Paweł Ganses Oziabło, powiedział do mnie coś, co mnie bardzo zastanowiło, a mianowicie mówi: Grzegorz, wiesz co, trzeba współpracować z tą sztuczną inteligencją, nie żeby ją wykorzystywać i się nią wypierać, że tak powiem, ale moim zdaniem, powiedział, ten, kto nie zauważy, co się dzieje, przepadnie. I coś w tym jest. To tak jak, wiesz, kiedyś ze wzmacniaczami i gitarami. Nagle się to wszystko zaczęło zmieniać, nagle zaczęły powstawać coraz lepsze wzmacniacze, coraz lepsze gitary. Koniec końców się okazuje, że gitarzyści, instrumentaliści wychodzą z procesorami na scenę. I teraz wyobraź sobie, że taki gitarzysta, jeden, drugi, trzeci, mówi nie i koniec. No to prawdopodobnie w niejednej imprezie, podczas niejednej imprezy, prawdopodobnie by przepadł. Uważam, że ta sztuczna inteligencja może być, tak jak powiedziałeś, bardzo pomocna, ale wszystko jest dla ludzi z umiarem. O, tak bym określił.
0: No, ja gdzieś czytałem a propos jeszcze sztucznej inteligencji, że jeden z serwisów streamingowych usunął jakieś miliony utworów, które

0: były wytworem nieistniejących artystów. Co ciekawe.
1: Słyszałem o tym, tak. Słyszałem nawet o jakichś setkach tysięcy wejść na jakąś kapelę, która w ogóle nie istniała, bo wszystko było robione przez AI. No są to na pewno ogromne zagrożenia. Zacytuję tutaj fragment tekstu z filmu Stawka większa niż życie. Są momenty przełomowe w życiu każdego oficera i biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę.
0: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jak brzmi twoja definicja rock'n'rolla w 2025 roku?
1: Wesoło, na luzie, bez spięć i przede wszystkim naturalność.
0: Przede wszystkim naturalność. Słuchaj, gdybyś mógł jednym zdaniem podsumować swoją muzyczną drogę, jakby ono brzmiało?
1: Piękny okres mojego życia, nie zamieniłbym się ani razu. Natomiast początek tej drogi był cięższy niż kompania karna w wojsku. To na pewno.
0: Czy Grzegorz Kupczyk po tylu latach kariery jest artystą spełnionym?
1: Tak, stanowczo tak. Uważam się za artystę spełnionego.
0: Piękne podsumowanie, drogie panie i panowie. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście i nie ma się co dziwić, bo to zupełnie inna płyta. Akustyczne wersje największych rockowych klasyków i nie tylko. Od Purple przez Iron Maiden po Eltona Johna, Skaldów i Beatlesów. W wykonaniu prawdziwej legendy, czyli Grzegorza Kupczyka. Czy Grzegorz Kupczyk czuje się legendą?
1: Wiesz co, w jakimś stopniu tak, bo ciągle mi się to powtarza. Ale jakby to powiedzieć, powiedzmy, że jestem częścią tego świata w takiej postaci i ten tytuł najbardziej mi odpowiada.
0: A propos legend, no to artyści mają bardzo różne podejście do tego słowa, no bo tak Romuald Lipko, kiedy go tak nazwałem, powiedział, że przez grzeczność nie zaprzeczy. Krzysztof Krawczyk powiedział: Tomek, daj spokój. A Maryla Rodowicz powiedziała: jak nie ja, to kto?
1: No i miała rację. Wiesz, dla mnie legendą jest również Czesław Niemen i tak jak powiedziałem, wielu artystów z tamtego okresu, zresztą nie tylko z tamtego. Legenda jest i będzie. Kwestia tylko w tym, kto daną osobę, czy daną sytuację w życiu, lub inaczej cokolwiek określi mianem legendy i czy to się przyjmie i to wszystko. Mhm.
0: Mam nadzieję, że będziemy się widywać zdecydowanie częściej. Grzegorz Kupczyk dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo mi było miło i jestem też przy nadziei, że będziemy się spotkać.
2: Radio Złote Przyboje. Złote Przyboje. 88.4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
2: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.